0: Atak nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Ponad 80 studenckich zespołów z Polski i z zagranicy rywalizuje w Łodzi o uznanie jury i kontrakty na gamingowym rynku.
1: SK Rock. Raport.
0: 6. Michał Poklękowski, zapraszam. 4 osoby ranne po ataku nożownika w szpitalu specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju. Z niewiadomych przyczyn mężczyzna zaatakował personel medyczny oraz pacjentów. O szczegółach nasza śląska reporterka Agnieszka Kucjas.
2: Po godzinie 18 mężczyzna wtargnął do szpitala i zaatakował personel medyczny i pacjentów. Ranne zostały 4 osoby: lekarz, pielęgniarka i 2 pacjentów.
3: Na ten moment ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, są pod opieką specjalistycznego personelu.
2: Mówi nam Karolina Knapik ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Sprawca został zatrzymany. Policjanci pod nadzorem prokuratora zbierają dowody i ustalają dokładne okoliczności zdarzenia.
1: To jest raport.
0: Jest kolejne śledztwo w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. 3. wszczęte postępowanie dotyczy podrabiania kart zgonów pacjentów tej placówki. Prokuratura zajęła się sprawą po zawiadomieniu złożonym przez osobę, której podpis widnieje na dokumentach, a której pieczątka wcześniej zaginęła. O tym Mateusz Chłystyn. Powiedz, na czym koncentrują się w tej sprawie śledczy?
4: Prokuratura zleciła wydanie oryginałów kart zgonów pacjentów z archiwum Urzędu Stanu Cywilnego, które wystawiono w okresie, o którym mowa w zawiadomieniu. Śledczy będą analizować dokumenty i zamierzają zaczerpnąć w ich sprawie opinii biegłego grafologa. Chodzi o karty wystawione w ciągu kilku tygodni między sierpniem a wrześniem ubiegłego roku, kiedy człowiek podpisany na tych kartach przebywał na urlopie. Tę osobę zaniepokoił telefon z urzędu, w którym poinformowano ją, że w jednej z kart z tego okresu są braki. Wiedząc, że nie było jej wtedy w pracy, postanowiła zawiadomić o sprawie organy ścigania. Śledczy z prokuratury rejonowej Warszawa-Ursynów, którzy prowadzą tę sprawę, na razie nie wiążą jej z 2 śledztwami wszczętymi w zakresie nieprawidłowości na SOR-ze w tej placówce medycznej.
0: Dodajmy, że Szpital Południowy to główny temat trwającej sesji Rady Warszawy. Prezydent stolicy zapewniał, że będzie szczegółowo wyjaśniona. Opozycja złożyła wnioski o odwołanie 2 wiceprezydentek stolicy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Przez kilka miesięcy tworzyli gry komputerowe. Teraz prezentują je w Łodzi. Ponad 80 studenckich zespołów z Polski i z zagranicy rywalizuje o uznanie jury i też o kontrakty na gamingowym rynku. Na największej tego typu imprezie branżowej w Europie był z mikrofonem Grzegorz Mich.
5: Co proponujecie? Bardzo ciekawą grę, która polega na byciu kowalem, który jest ukryty w jaskini, wygnany z królestwa.
6: Postawiliśmy trochę na cozy, żeby po prostu sobie usiąść, pogrzebać, podłubać, porobić bronię, dobrze się przy tym bawić, odprężyć się.
7: Odblokowujemy pancerz, elementy zbroi, rozwijamy nowe umiejętności, no i jesteśmy coraz silniejsi.
8: Jak długo robiłeś taką grę?
7: To około 500 godzin. Jak poświęcę drugie 500, to może będzie dopracowana wtedy.
9: To jest dla nich start do przemysłu. Tutaj jurorzy często pomagają wydać później te gry. Jarosław Andrzejczak, Politechnika Łódzka. Albo nawet zatrudniają tych młodych ludzi w swoich zespołach do swoich projektów.
0: Dziś gala finałowa tej wielkiej gamingowej imprezy.
10: Pogoda.
11: No właśnie tak, w tej chwili już prawie 20 stopni w Warszawie, nad morzem 17, dzisiaj w całym naszym pięknym kraju raju ani jednej chmurki, no chyba, że do ozdoby na niebie, do tego wysokie bardzo temperatury, bo prawie wszędzie będzie 30 i tyle, jeżeli chodzi o pogodę, no lato mamy.
12: No a w niedzielę ma być nawet 40, ale tak poważnie naprawdę uważajcie na siebie, nawadniajcie się, chroncie głowę, w sensie nałóżcie jakiś kapelusz.
11: Ja mam zamiar się nawodnić dzisiaj wieczorem właśnie, z okazji zakończenia roku szkolnego.
13: Nie no, tak jak ty się nawodnisz, to do poniedziałku że będzie trzymała. Proszę Państwa, z okazji dnia zakończenia roku szkolnego, dziś po raz ostatni

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
2: Dzień dobry Państwu ponownie. Dzisiaj oszaleliśmy z okazji rozpoczęcia wakacji. Będziemy mieli dla Państwa wyjątkowy wyjazd do Ostrawy. Będziemy mieli wyjątkowe What the Friday. I będziemy mieli Michała Poklękowskiego. No i wolne wnioski.
3: No i my jesteśmy też przecież wyjątkowi. Jedynie w swoim rodzaju.
4: Miał, teraz zdążysz.
5: Ja już nie wiem, jaki jestem. Czy też wyjątkowy, czy jedyny w swoim rodzaju. Jest wiele opcji.
2: No nie wiem.

0: To na pewno nie są dźwięki, które wydajemy, kiedy dzwoni poranny budzik.
1: Tak, to był pan Wojtek. Drodzy państwo, dzisiaj wolne wnioski, to jeżeli pozwolicie, ja tytułem wstępu, bardzo, bardzo wstępu. Mam taki wolny wniosek, że na przykład to tak trochę wzorem świąt, kiedy jest wolne, ale jak święto wypada w weekend, w niedzielę na przykład, to my tego wolnego za to święto wypadające w niedzielę nie dostajemy. Więc wolny wniosek jest mój taki na dzień dobry, że jakby na przykład urodziny czyjeś wypadały w weekend, to żeby ich nie obchodzić, żeby nie odbierać tego
2: ale
1: dnia prezentów.
2: Ale w ogóle?
1: W ogóle.
2: Żeby, nie,
1: żeby przepadało.
2: Aha, żeby to przepadało.
1: Żeby przepadało.
2: No ale poczekaj, to kiedyś je trzeba świętować jednak. Kiedyś trzeba jednak je świętować, a w związku z tym może w takim razie uchylimy rąbka tajemnicy, że nasz przyjaciel serdeczny, radiowy Wojtek jutro będzie miał urodziny.
0: No ale skoro już wiemy, że ich nie obchodzi i nikogo to nie obchodzi, to nie ma o czym rozmawiać.
1: W ogóle się nie wysypał, nic, po prostu milczał.
2: Ale ja kiedyś go zapytałam i zapisałam w kalendarzu. Dlatego, Wojtku drogi, żyj nam 100 lat i się nie zmienia.
0: Dziękuję
2: i bądź po prostu
0: bardzo
2: naszym kochanym człowiekiem odciętej riposty. Bo bez twoich ciętych ripost bylibyśmy naprawdę, wiesz, gdzie.
1: Podamy. Drodzy państwo, ponieważ radio to jest teatr wyobraźni, to właśnie Wojtkowi podajemy torbę wypełnioną różnego rodzaju gadżetami. W jeden gadżet będzie mógł się odziać, drugi to będzie stał na półce i go nigdy nie ruszy.
0: Ojej, w Zachach będziesz mi szlafrok eski rok?
1: I mówię o tym napoju, bo książka to jest szansa, że ją nawet przeczytasz. Proszę bardzo.
2: No to jest ognisty, rzekłabym nawet, bardzo. Żeby ci w nie było smutno i źle. No i kochane, naprawdę przytulamy cię najbardziej pod słońcem, a państwa zachęcamy do tego, żeby Wojtkowi składać życzenia urodzinowe z okazji jutrzejszych urodzin. Nie rycz, mały, nie rycz.
1: 27 lat, to nie codziennie się kończy.
0: To prawda. 10 lat temu tak było.
3: 691-613-613.
4: Kto mówi?
3: Telefon zaufania Eski Rock.
0: Ale powiem wam, jesteście w porządku, naprawdę.
3: Ten kawałek dobrze rokuje.
2: No masz, dopiero teraz się kapnąłeś? Daj spokój, widzisz, tak. Zajęło ci to trochę czasu. No ale nic, to dobrze, że teraz Eska Rock dobrze rokuje. Państwo składają Wojtkowi życzenia. Wszystko gra. Muse Cryogen teraz.

0: Powiedzcie proszę, jak to jest, że skoro jest 6 na 9 i gracie od 6 do 9, to zaczynacie o 6 i całą 6 rano gracie, ale kończycie przed 9, a nie o 9 i całą godzinę gracie. Ja mam wniosek, żeby to zmienić.
1: Kurde, coś próbuję. Halo, halo, halo!
2: Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
3: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.
5: Eska Rock.
6: Gramy dla was

0: 25 minut po godzinie 6. Dzisiaj razem z Państwem wolno wnioskujemy w różnych kierunkach, prawda?
1: Tak, to prawda i cieszymy się z tego, że wakacje są i że dzieci biegają po podwórku wtedy, kiedy idziemy spać. Jest naprawdę ekstra.
2: To prawda, ale też nie powiemy Państwu, o czym rozmawiamy na tak zwanym poza anteniu. Jakie napitki na dzisiejszy wieczór każdy z nas przygotował sobie do domu. Będzie na chłodno, będzie na jasno, będzie na biało, będzie fantastycznie.
1: Nie, nie, będzie naprawdę bardzo spoko. Słuchajcie, piątek to jest cudowna historia. Piątek, piąteczek, piątunio, urodziny Wojtka, no w ogóle szaleństwo.
0: Ale też niektórzy z Państwa już planują długoterminowo i na przykład cieszą się na piątek, ale w przyszłym tygodniu.
3: Cześć, ja chciałam tylko powiedzieć, że za tydzień o tej porze będę odliczała ostatnie 5,5 godziny do mojego 3-tygodniowego urlopu. Pozdrawiam, pa.
1: 3 tygodnie to jest naprawdę grubo. Ja w tym roku biorę 2, moi drodzy, ale dopiero we wrześniu.
2: To, Wojtek też bierze 2, tylko że tak. 2 dni w styczniu, ja 2 dni w marcu.
0: Ja sobie biorę 2 dni wolnego, w sobotę i w niedzielę. Ale Kądziu wyszedł na miasto i spotkał, proszę Państwa, jakiegoś hotelarza.
4: A to ja tak pokoju bym żyć jeszcze u wszystkim na świecie. Myślę tak, żeby było spokojniej trochę. No, tyle, tak.
0: Słuchajcie, ale mam też dla Was niespodziankę. 1986 rok. Na antenie Telewizji Polskiej wyemitowano premierowe wydanie Teleekspresu.
2: Aha. Mhm.
0: I zobaczcie, specjalnie dla nas.
5: Czy ja mam jakiś wolny wniosek? Przychodzi mi do głowy sprawa ogórka. To zacytuję Gałczyńskiego. Dlaczego ogórek nie śpiewa? I to o żadnej porze. Bo widać z woli nieba. Prawdopodobnie nie może.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.
0: Ale wiecie, kto to był? Mhm. Tak?
7: Kraśko.

0: mój ojciec ma.
1: A, przepraszam,
2: nie,
1: najmocniej.
2: Nie, nie,
0: tysiąc wątków, tak. Przepraszam. Mhm. Bo mój ojciec, bo taki wąteczek ostatni, w ostatniej chwili przyszedł mi do głowy. Wiem, że mieliśmy inny plan, za moment do tego wrócimy. Mój ojciec powiedział tak, stary, wiesz co, wpadły szpaki na naszą działkę i obżarły wszystkie czereśnie. Jak tak na ciebie patrzę, to nie szpaki wpadły, tylko ziętarska.
2: No, no mogło być.
0: A teraz już do ważnych rzeczy.
3: Teraz do ważnych rzeczy, ponieważ dzisiaj mamy same prezenty. Wojtek już dostał swoje prezenty, teraz państwo będą dostawać prezenty.
2: Komu i dlaczego chcecie zrobić odjechany piątek, jak co tydzień pytamy w konkursie What the Friday wtf.skrok.pl. Tam zaglądajcie, tam zadzwonimy do kogoś za jakąś godzinkę, a już teraz prezentem od nas dla państwa jest on i jego wspaniały głos, Michael Poklękowski.
4: SK Rock. Raport.
5: Zapraszam. Wicepremier szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski powiedział w amerykańskiej telewizji CBS News, że nie wyklucza, iż Rosja może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą. Miałaby tym samym stworzyć pretekst do ataku na kraj należący do NATO. Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski uzyskał podczas sesji Rady Warszawy wotum zaufania. Przeciw był klub radnych PiS oraz klub Lewicy. Miasto jest nasze, wspólne jutro.
4: To jest raport.
5: Spektakularny pożar w podwarszawskich Ząbkach, który objął trzy budynki mieszkalne. Zdaniem prokuratury nie miał podłoża przestępczego. Śledczy umorzyli postępowanie w tej sprawie. Wskazali przypadkowe zaproszenie ognia jako najbardziej prawdopodobną przyczynę. Śledczy przeanalizowali setki dowodów i opinii biegłych, wykluczając podłoża.

0: Kawy. Polska tenisistka nie przeszła eliminacji do wielkoszlamowego turnieju. W trzeciej decydującej rundzie przegrała z Amerykanką Kylą Day. W wieku 65 lat po długiej, ciężkiej chorobie zmarł były trener reprezentacji polskiej siatkarzy Argentyńczyk Daniel Castellani. W 2009 roku zdobył z biało-czerwonymi Mistrzostwa Europy. Prowadził też kilka polskich klubów.
1: Michał, ja wiem, że już nie powinniśmy tego wracać, ale słuchacze nie wybaczają. Już wczoraj dzwonili Curaçao.
2: Zientarska, Olszewski, Góral.

0: Guns N' Roses. Za nami na antenie Eski Rock. Drodzy Państwo, 20 minut tylko do godziny 7. Jaśka wygrzebała historię o wężu, proszę.
1: Tak jest, bo ja się co prawda piłką nożną za bardzo, przyznam szczerze, nie interesuję. Nie wiem, jak to tam się wszystko odbywa, że oni biegają po tej murawie, ale bardzo
0: tak,
1: mnie interesują. Bardzo mnie interesują wszystkie sprawy, że tak powiem, dookoła tegoż mundialu. I uwaga, reprezentacja Szwajcarii miała naprawdę ogromny kłopot z jadowitymi wężami w swoim ośrodku treningowym podczas mundialu 2026. Ale węże napotkali również w Karolinie Północnej gracze Norwegii i Niemiec. I mówią tak, do troski o taktykę dochodzi troska o to, co kryje się w trawie. Patrzymy pod nogi przy każdym kroku, mówią. A rzeczywiście w okolicy zagnieździły się aż 4 potencjalnie groźne gatunki, w tym na przykład grzechotnik rogaty z miejscowego podgatunku, uwaga, spróbuję, Crotalus cerastes lateropens. I teraz uwaga, BBC, cicho. BBC cytuje niemieckiego piłkarza, pana Joshua Kimmicha, dobrze
0: Kimmicha.
1: Świetnie mi idzie, który powiedział tak, w Niemczech martwisz się taktyką, kontuzjami, kolejnym przeciwnikiem, a tutaj musisz też myśleć o tym, co może kryć się w trawie.
0: Ale wiesz co, grzechotnik rogaty to jest ten, którego zdradziła żona, nie?
2: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
4: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: zespół. Akurat był kiedyś taki piękny zespół, pięknie grali, szkoda, że to się skończyło, ale przynajmniej możemy sobie bazować na tym, co już na taśmach prawdy zostało. Przypomnijmy, co się wydarzyło na naszej antenie przy poprzednim wejściu, co? Żeby wejść w kolejny.
1: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych przez podczas mundialu, przez zawodników. No i są dwa gatunki najwyraźniej, przy tym cztery bardzo potencjalnie groźne gatunki, w tym grzechotnik rogaty.
0: Mhm. No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
2: Grzechotnik rogaty, bo zdradziła go żona. Widocznie była grzechu warta.
3: Ale no. To ładne. Pojechali tam na ten mundial, spotkali grzechotniki i inne węże. Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali? Żmije.
4: Uważajcie na niego. Uważajcie na tego pytona. Uważajcie na niego, bo... to jest wielki szkodnik.
0: Ja nie wiedziałem, że wśród nas jest tylu znawców węży.

0: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Kuba Badach nie mógł nachwalić się Oli i jej rodziców, a przypomnijmy tylko, że rodzice Oli to państwo kwaśniewscy. Teściowie tak śmigają na dechach, że sky is the limit. No bo, drodzy państwo, narty to jest jeden z obowiązków prezydenckich.
2: Kiedy ja zjeżdżam na nartach, to ja muszę myśleć o zjeździe na nartach.
3: Zwłaszcza kiedy tak gorąco na dworze.
4: Świetne. Ja mam też historię ciekawą. Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Oficjalnie zostali psiapsi. No i ja mam do was teraz pytanie, czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
1: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
3: Ty śmieszku, kolego. Ja z kolei, proszę państwa... Tutaj odkryłem w ostatnich artykułach, to nie jest nawet tytuł, bo tych artykułów było mnóstwo, odkryłem, że w co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
0: To jest jakaś porażka.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
4: Kocham silniki Hemi i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
6: Łukasz Bąk.
7: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
6: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
8: Drifterzy! To wy drifterzy!
9: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
6: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
10: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
11: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaw.
12: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
13: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
14: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
15: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
6: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
16: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście od dawna.

0: Pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. To wczoraj wieczorem i to na torach w Wielkopolsce. Trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie. W raportach też nowo odkryty pająk, który strzela mrówkami.
1: SK-ROK. Raport.
0: Siódma. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Białośliwiu w województwie wielkopolskim. Według wstępnych ustaleń pociąg Polregio zderzył się ze składem PKP Intercity na rozjeździe kolejowym. Doszło do starcia bocznego wagonów.
2: Obrażenia odniosło 11 osób. Tym 11 osobom została udzielona pomoc medyczna. Dwóch pasażerów zostało przetransportowanych do szpitala w Chodzieży, natomiast jedna osoba był to członek obsługi pociągu do szpitala specjalistycznego w Pile.
0: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Okoliczności zdarzenia weryfikuje Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: To jest raport.
0: W akcji Policja, Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych trwa wyjaśnianie przyczyn katastrofy awionetki. Niedaleko lotniska na warszawskim Bemowie zginęły dwie osoby. Jedna trafiła do szpitala. Na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Samolot spadł na teren Automobil Klubu Polskiego, gdzie znajduje się m.in. ośrodek szkolenia kierowców. Niedaleko jest też centrum handlowe. Tak moment katastrofy relacjonowały osoby, które były w pobliżu.
5: Usłyszałem taki świst, huk. Myślałem, że coś się zawaliło w ogóle.
6: Wielkie kłęby dymu, czarnego dymu.
7: Widziałam jedynie czarne kłęby dymu i jednego tej pana, który przeżył i był ratowany.
4: Maszyna spadła na ziemię i doszczętnie spłonęła. Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci. Przyczyny katastrofy ustalają teraz prokuratura i Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych.
0: Z badania NASK wynika, że 3 na 4 nauczycieli w Polsce klas 4-8 nie korzysta ze sztucznej inteligencji. Jednym z powodów, dla których pedagodzy nie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, jest to dosyć niski poziom edukacji w szkoleniach, mówi dr Dominik Skowroński.
8: Inny problem dotyczy po prostu naszej niechęci do zmiany. Nauczyciele są przeciążeni. Brakuje im też czasu na zwykłe eksperymenty. No i ostatnia rzecz, kwestia sfinansowania takiego narzędzia, bo nie w każdej szkole jest to proste.
0: A w jaki sposób AI mogłoby się przydać?
8: Można się tym narzędziem posłużyć do zaprojektowania danej lekcji. Można sobie pomóc przy szukaniu inspiracji do tego, w jaki sposób pobudzić uczniów czy studentów do aktywności.
0: Tymczasem z badań wynika, że większość uczniów przyznaje się, że korzysta ze sztucznej inteligencji nawet do ściągania na sprawdzianach.
3: Słuchacie raportu w SC-ROK.
0: Nowo odkryty australijski pająk buduje pułapkę, która wystrzeliwuje mrówki w powietrze. Bynajmniej nie dla zabawy. Informuje pismo Current Biology. Pajęczak z wyjątkowo skomplikowanym systemem łowczym został odkryty w lesie deszczowym stanu Queensland. Pająk czeka, aż mrówka, chcąc się uwolnić, wgryzie się żuwaczkami w jego stożkowatą sieć i uruchomi sprytną pułapkę. Ofiara zostaje następnie wyrzucona w drugą sieć, do której przylepi się na amen z przyspieszeniem 1360 metrów na sekundę, które prawdopodobnie zabiłoby każdego człowieka. Naukowcy są zachwyceni, bo strategia nowo odkrytego pająka jest przerażająco i zabójczo skuteczna.
9: A wiecie, czym zabić człowieka pająka? Człowiekiem kapciem.
10: Pogoda.
11: Mi się za to bardzo podoba słowo żuwaczka.
9: No, bo jest bardzo znaczna do przeżuwaczka.
12: Mhm. Aha, dokładnie. Używamy właściwie na co dzień, a Joanna to bez przerwy. No,
11: każdy musi używać żuwaczki.
12: Drodzy Państwo, będzie ciepło. Dziękujemy bardzo, bardzo. Nawet będzie ciepło.
9: No, zresztą Państwo też zauważacie, że będzie ciepło, ale niekoniecznie jesteście zachwyceni.
13: Ja mam taki wolny wniosek dzisiaj, żeby w ogóle nie wychodzić z domu. Czyli jest po prostu taka ekstremalna i zaskakująca w lecie temperatura 30 stopni, że na pewno wszyscy umrzemy. Że po prostu wczoraj wiadomości były takie, że pogoda jest tak ekstremalna, że na pewno wszyscy umrzemy. Nigdy takiej ekstremalnej nie było. Także wolny wniosek, nie wychodźmy z domu, siedźmy w domu, tylko się nawadniajmy, nic więcej.
14: Nie kapujecie?
15: Wszyscy zginiemy!
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski.
18: Od 6 do 9 w SC-ROK.
9: Z drugiej strony, to chyba jest, wszyscy umrzemy, nie?
12: No, prędzej czy później.
11: Tak. tak, no zdecydowanie, ale ja wolę umierać, jak jest ciepło, niż jak jest zimno.
12: Ale wiesz, ekstremalne załamanie prognozy pogody, czy w ogóle pogody też nas czeka, bo podobno mają temperatury spaść o 3 stopnie niedługo.
11: No i to koniec, dla mnie to koniec.
9: Michale, co u ciebie?
0: Ja z innej beczki. Mrówki mają żuwaczki, a pająki mają helicery.
14: O,
12: a o handlowej niedzieli nic, no bo wreszcie chciałbym posłuchać, czy będzie, czy nie, no.

0: Możecie zacząć to wejście, a ja sprawdzę ten telefon słuchacza, czy to czy...
1: Dobra, okej. Aha, dobrze. No to jak pijeszkę, słuchajcie, dzisiaj są wolne wnioski i w każdej sprawie, i w sprawie piłki kopanej, i w sprawie pogody, że wszyscy umrzemy, i w sprawie urodzin Wojtka państwo do nas dzwonią, i w sprawie grzechotnika rogatego, którego zdradziła żona. Dużo się dzieje.
0: Tak jest. Mówiliśmy też o tym, jak mogłaby wyglądać, brzmieć, nazywać się psiapsi w języku szwedzkim. Mhm. I jest telefon w tej sprawie.
2: Cześć, psiapsi po szwedzku to będzie...
0: Ale... Rozumiem, że na końcu dwie kropki na tym. Ale są jeszcze ważne tematy do rozwiązania. Halo, dzień dobry.
3: Chciałem tak w kontekście tej informacji o piłce kopanej i trwającym mundialu, który mam generalnie w pompie paliwowej, przypomnieć, że piłkę, takie rozgrywki, no nie w tej formie oczywiście, ale wymyślili Indianie prekolumbijscy. Troszkę tam były inne zasady, ale żeby, tak powiem, do brzegu. Sedno było takie, że drużyna, która przegrywała, była na ogół składana w ofierze. I tak sobie pomyślałem, taka konstatacja. W związku z tym, że nasz naród, który się zawsze mobilizuje podczas różnych zrywów, miałby albo najlepszą drużynę na świecie, albo raczej nie miałby jej już wcale. Mm-hmm. Ciach, ciach, ciach. Pozdrawiam.
4: A propos tej naszej reprezentacji, to ja mam wrażenie, że faktycznie same ofiary.
0: To prawda, ja mam też jeszcze jedno spostrzeżenie. Jak były to indiańskie rozgrywki, to oni musieli mieć jakieś pseudonimy, prawda? Takie, jak to się kiedyś nazywało. I na przykład na bramce w Polsce mógłby stać Wódz Wielka Faja.
5: Dzień dobry Polsko. To jest dzień dobry dla Rzeczpospolitej. Good morning,
1: rise and shine. Wy to sobie śmiechy, chichy, ha, ha, ha. Tu siedzący byk się śmieje nawet, proszę bardzo, w której taką ksywę dostałeś. A u nas dzisiaj dzieją się naprawdę rzeczy genialne. Słuchajcie, to jest świeżynka, to jest absolutnie w ogóle premiera, bardzo proszę. Teraz najnowszy utwór od zespołu The Rolling Stones pod tytułem Jealous Lover.
0: A to wszystko z wyczekiwanej płyty Foreign Tongue You.

0: No i muszę przyznać, że my się bardzo ładnie żeśmy tutaj bujali. I Wojtek, i ja, tylko jakoś kądzie się nie bujał. Mi się bardzo podobali nowi stąsi, a jak wam się podobali?
1: O! Ja chcę jeszcze raz!
2: Nie, nie!
3: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

0: No taki jesteś passenger w tym życiu, drogi Wojtku. Kolejny rok passengerowania życiowego. Ci dzisiaj właśnie mija, właściwie jutro dopiero. No, ja tylko przypominam, że Wojtek ma jutro urodziny, a dzisiaj je świętujemy.
1: Strasznie mi głupio z tej okazji, proszę Państwa, czuję się skrępowany, no ale skoro są dźwięki do zagrania, kazaliście mi je zagrać, to proszę bardzo.
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Wojtek w szczególności. Życzę Ci, żebyś miał zawsze świeżą krew. W takich upałach to najlepiej mrożoną, taką z lodem. Żebyś pozbierał wreszcie wszystkie kawałki życia do kupy, no i żeby Twoja ostra riposta, ostra jak kosa, nigdy nie natrafiła na kamień. 100 lat, niechaj żyje nam. Hej, pozdrawiam Was wszystkich.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale już ta riposta trafiła na kamień nieraz. Kamień nosi imię żona. Ktoś jeszcze? Halo, dzień dobry.
3: Najlepsze życzenia zatem, panie Wojtku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i pędzę na zakończenie roku szkolnego. Pa!
4: Ciekawe, do której klasy pani chodzi.
5: Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
6: 6 na 9.

0: 7.30 za pasem, za chwilkę raporterski rok w wykonaniu Michała Poklękowskiego, ale wcześniej posłuchajmy sobie, czego państwo możecie muzycznie doświadczyć te wakacje. Przepraszam bardzo.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jam, Manic Street Preachers, Razor Light, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: Eska Rock. Raport.
3: Zapraszam. Fala ekstremalnych upałów zbliża się do naszego kraju. Są takie modele meteorologiczne, które dla niektórych regionów Polski na niedzielę prognozują temperaturę rzędu nawet 40 stopni Celsjusza. To temperatura groźna dla zdrowia i dla życia. Minęła kolejna noc od podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Służby do późnych godzin przeszukiwały zawalone budynki. Wiele osób pozostaje uznanych za zaginione i mogą znajdować się pod gruzami. Świat tymczasem solidaryzuje się z Wenezuelą, a pierwsza pomoc jest już w drodze na miejsce tego straszliwego kataklizmu.
2: To jest raport.
3: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze skierowała akt oskarżenia przeciwko 5 osobom w sprawie kradzieży amunicji artyleryjskiej i sprzętu wojskowego pociągu USA.
2: Eska Rock Sport.
3: Turcja wyrwała wygraną ze Stanami Zjednoczonymi. Turcy już wcześniej stracili szansę na udział w 1/16 finału mundialu. W ostatnim grupowym meczu długo remisowali ze Stanami, a zwycięska bramka padła dopiero w 98 minucie. Na drugim w grupie D miejscu plasowała się Australia, która bezbramkowo zremisowała z Paragwajem. Polscy siatkarze pokonali Turcję 3-2. W swoim drugim meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach najwięcej punktów dla biało-czerwonych zdobył w czwartek Aleksander Śliwka. W pierwszym spotkaniu Polacy pokonali Belgię 3-2 i zajmują teraz 6. miejsce.
1: Sześć na dziewięć.

0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: What the Friday w SC Rock.
2: Jest to piąta i dzwonimy do jednego z Państwa, do jednego, zaraz się dowiemy. No już możemy zdradzić, że po drugiej stronie powinien być Krzysztof. Testowaliśmy połączenie, różnie wychodziło, więc mamy nadzieję, że tym razem się dodzwonimy.
3: Ale Krzysztof poważny zawód wykonuje.
4: Jest z nami.
5: Cześć,
4: dzień dobry.
5: Krzysztofie, słuchaj, chcieliśmy zapytać, czy zjechałeś na pobocze?
6: Tak, można tak powiedzieć.
2: Chyba na bocznicę, tak? Bo tramwajem ciężko zaparkować gdzieś na poboczu. Proszę Państwa, sytuacja jest też o tyle nietypowa, no, że dzwonimy...
6: Czasami się udaje. Szczególnie w Szczecinie ostatnio były dwa razy takie przypadki. No, ale...
2: A widzisz, jednak. Czyli drift tramwajowy nie tylko we Wrocławiu jest uprawiany.
6: Tak.
2: Krzysztofie, Krzysztof ze Szczecina. Czyli wiemy, jak ma na
4: wszystko, prawda? Oczywiście.
2: Krzysztofie, powiedz nam w skrócie, co pięknego napisałeś w zgłoszeniu do What the Friday, że postanowiliśmy do Ciebie oddzwonić.
6: No cóż, napisałem, że w zeszłym roku moja córka miała 18 urodziny i chciała wybrać się na prawdziwą strzelnicę, no ale jakoś tak się złożyło, że się nie złożyło. No i stwierdziłem, że spróbuję do Was napisać, że może w tym roku by się wybrała.
4: Dobre.
6: Nie ukrywam, że może by nie zabrała wtedy.
4: Dobre, bo to wyglądało, czekaj, to wyglądało tak, że wiesz, ona chciała iść na strzelnicę, on jej nie zaproponował albo nie kupił biletu wejściówki i ona strzeliła focha.
2: Tak. Ale tam jeszcze jest jedno zdanie z gwiazdką, bo córka ma urodziny teraz w niedzielę, prawda?
6: Tak, dokładnie. Mam w niedzielę, więc napisałem również, że pewnie nie wygram, no bo urodziny są w niedzielę, a w niedzielę w weekendy się urodzin nie obchodzi.
4: Tak jest!
5: Ale jak to... Wojtek ma farta, bo obchodzi w sobotę, więc jeszcze, wiesz, jeszcze się
2: można
5: załapał.
2: Odbierać.
5: Tak,
2: dlatego odbieram dzisiaj. Krzysztofie, tak się dobrze składa, że uwaga, strzelamy i... Te fanfary z odtworzenia to dla ciebie, na twoją cześć i twojej córki.
6: Cieszę się bardzo, a córka będzie przeszczęśliwa, na pewno.
5: Cieszymy się również razem z tobą. Mam nadzieję, że ona się uraduje z tej strzelnicy równie mocno jak ty.
2: Mamy nadzieję, że to będzie celny prezent. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Dobrego dnia.
6: Dzięki, pozdrawiam.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
7: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
8: witaj cały świecie w internecie.
7: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
9: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Państwa, przerywamy program, mamy komunikat od słuchacza.
1: Nie mogłem się powstrzymać, wiem, że nie wolno żartować z nazwisk, ale no nie mogłem się powstrzymać. W kontekście tego, że kolega stwierdził, że nasi piłkarze to są ofiary, no co mają zrobić, jak nawet komentator sportowy się nazywa Przemek Ofiara. Pozdrawiam pana Przemka oczywiście, jeszcze raz przepraszam, że sobie pozwoliłem tak z nazwiska zażartować.
0: No a Jacek Laskowski, taki do schrupania?

0: Skoro już tak o nazwiskach sobie wcześniej mówiliśmy, to przypomnijmy, Jacek Biały. Polska krew, reprezentuje nam cena zgodnie za granicą. Proszę Państwa, no dzisiaj troszeczkę jest mi
1: tak niezręcznie.
2: Ale no. Wojtek, już uspokój się, już przestań być taki skromniś.
1: Dokładnie.
2: Wojtek ma jutro urodziny, w związku z tym dzisiaj świętujemy, wszyscy śpiewają różne piosenki, od Happy Birthday począwszy na stolarz, stolarz skończywszy. Proszę bardzo.
1: Ale teraz Marilyn Monroe do ciebie zadzwoniła też, czy ktoś inny?
0: No nie wiem, zobaczmy, bo ja niespecjalnie nie słucham tych dźwięków przed wejściem, prawda?

0: Happy birthday to you.
1: No jak znajdujesz, Wojtek, jak znajdujesz? Wolisz takie, czy nektar z banana?
2: Doskonałe. Zaproszę panią do świeżej krwi. Ktoś jeszcze?
3: Panie Wojtku, ja też się przychylam do życzeń i niech panu życie lekkim będzie. Pozdrawiam. Stolarz, niechaj żyje nam.
2: Darek Stolarz, pozdrawiam.
4: Wojtek, kuncwocie jeden, mordo ty moja. To cud, że cię z podstawówki do wojska nie wzięli, ale życzę ci wszystkiego najlepszego, abyś dalej bawił nas z pozostałą ekipą w radiu. Trzymaj się ciepło.
5: No ja chciałam powiedzieć, że to cud, bo sam mówi, że jesteś, że tak powiem, urodzony, urodziłeś się jako stary, więc mogli cię od razu do wojska zapnąć.
2: No mogli, ale na szczęście tego nie zrobili. Proszę państwa, wszystkim państwu...
6: Muchas gracias, visión. Muchas gracias, Escarok.
7: Escarok, GOAT wśród polskich radiostacji.

0: szkoda, gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Proszę Państwa, jest taki moment w godzinie, w którym nie chcemy tego robić, ale robimy to z dziką przyjemnością. Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień. No a z ogniem przy takiej pogodzie to ja bym nie grał.
2: Otóż to...
3: Czy ty widzisz, że Janek czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
2: Ale ja
3: to jest
2: tak
3: bardzo
2: samo.
3: Ciekawe, prawda?
2: Rozmazane.
3: Zakochana Reese Witherspoon kurczowo trzyma się niemieckiego miliardera. Zabrała go nawet na event. Ja myślę, że taktyka trzymania miliardera kurczowo jest absolutnie zrozumiała.
2: Otóż to.
4: Marina Uczenko chwali się talią osy w bikini.
2: Ty w życiu nie widziałem osy w bikini.
0: To jest jakaś porażka.
2: Widziałaś jego oczy?
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
7: Klasyka rocka.
6: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
7: Kawałki, które dobrze rokują.
6: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
7: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock.
6: Muzyczne audycje autorskie. Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
8: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. Za chwilę podsumujemy pierwszy dzień ważnej konferencji. 3/4 nauczycieli w Polsce z podstawówek nie korzysta z narzędzi AI, tak wynika z najnowszych badań NASK.
2: SK Rock. Raport.
1: Jest 8, Michał Poklękowski, zapraszam. Najpewniej jeszcze dziś przesłuchanie 19-latka, który ranił 4 osoby w Jastrzębiu-Zdroju. Od tego zaczynamy raport o 8. Do ataku doszło w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Stan 3 z 4 poszkodowanych, lekarza i 2 pacjentek jest poważny. Więcej na ten temat Mateusz Gąbiewski.
3: Jak podają władze szpitala, najciężej ranni mają obrażenia kłute klatki piersiowej, a jedna z osób także szyi. Według lekarzy ich stan jest poważny, ale stabilny. Do ataku doszło w czwartek po godzinie 18. Napastnik uzbrojony w nóż zaatakował personel i pacjentów oddziału chirurgii. Rany odniosły łącznie 4 osoby, lekarz, pielęgniarka oraz 2 pacjentki. Dyrekcja szpitala podkreśla, że sprawca obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu policji ordynator oddziału, który sam odniósł obrażenia. Policja ustaliła, że zatrzymany to 19-letni mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Śledczy zapowiadają jego przesłuchanie jeszcze dziś.
2: To jest raport.
1: Deklaracje dalszego wsparcia, ale i pierwsze podpisane umowy. Gdańsk, Centrum Międzynarodowych Rozmów o Odbudowie Ukrainy. W dwudniowej konferencji biorą udział przedstawiciele ponad 70 krajów z całego świata. Ukrainę reprezentuje premier Julia Sfyrydenko. Z przyjazdu w ostatniej chwili zrezygnował prezydent Wołodymyr Zełenski, co było reakcją na odebranie mu orderu Orła Białego. O czym więcej, Michał Skolimowski.
4: Przyszłość możemy zbudować tylko na prawdzie, mówił premier Donald Tusk podczas otwarcia konferencji, nawiązując do sporu w kwestiach historycznych na linii Warszawa-Kijów. Zaznaczał jednakże wszyscy, między innymi w Polsce, wierzą w to, że Ukraina oprze się rosyjskiej agresji.
5: I że nasze plany odbudowy Ukrainy to nie jest miraż.
4: Na czele delegacji z Kijowa stoi szefowa rządu Julia Sfyrydenko. Dziękowała Polsce za wsparcie. Ukraińska strona, jak słyszymy, ma też konkretne oczekiwania wobec konferencji w Gdańsku. W ciągu 2 dni konferencji spodziewamy się podpisania ponad 160 umów na kwotę przekraczającą 10 miliardów euro. Bruksela, dodajmy, ogłosiła w Polsce ogromne przelewy dla Ukrainy. Pierwsze 3 miliardy z unijnej pożyczki i wypłaty z 6-miliardowej puli na produkcję dronów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 3/4 nauczycieli szkół podstawowych w Polsce nie korzysta z AI. Tak wynika z badań NASK. Za to uczniowie piszą ze sztuczną inteligencją prace domowe, a nawet ściągają na sprawdzianach.
6: Czy możesz mi rozwiązać pracę domową z matematyki?
7: Jasne. Jeśli masz konkretny przykład, to podaj go, a przejdziemy przez obliczenia razem.
6: Czy uczniowie korzystają ze sztucznej inteligencji?
8: Korzystamy dosyć często. Zazwyczaj nauczyciele chyba wiedzą, tylko po prostu nie zwracają zbytnio uwagi.
6: Tradycyjne sprawdziany i prace domowe mają jeszcze sens?
9: Dzisiaj uczniowie już są nauczeni, że na większość pytań są w stanie w kilka sekund znaleźć odpowiedź.
6: Tłumaczy Dominik Skowroński z Uniwersytetu Łódzkiego.
9: W związku z tym zachęcam wszystkich edukatorów nie tylko do tego, żeby skupiać się na wiedzy, zwłaszcza rozumianej jako powtarzanie, ale również spojrzenie na to, jak kształtujemy w szkole zakres umiejętności praktycznych i w jaki sposób kształtujemy postawy.
1: Profesor dodaje, że warto również, aby pedagodzy nauczyli się korzystać ze sztucznej inteligencji. Jak podkreśla, może ona wspierać nauczycieli m.in. w przygotowywaniu zajęć dydaktycznych i materiałów edukacyjnych.
10: No pewnie, a potem AI może poprowadzić w ogóle lekcje.
11: Kolego, nie dygaj. Ja już mam wprawę. Wiktora się pozbyłem, to Aśkę i Kondzia też mogę zastąpić. SK Rock. AI z chatem GPT rozmawiaj.
12: Pogoda.
13: Nie, ja się z chatem pokłóciłam, nie rozmawiam z nim.
14: Ale póki on będzie rozmawiał z chatem, to my jesteśmy naprawdę bezpieczni.
15: Słuchaj, bo ci zaraz zrobię wjazd na chata.
14: O te nasze miejsca pracy. Drodzy Państwo, czat powiedziałby tak, że będzie ciepło i będzie słonecznie, dziękujemy.
13: To Górol by powiedział, nie czat.
14: A, przepraszam.
13: No taki górolski czat.
15: Proszę Państwa, a najważniejsza informacja jest taka, że dziś po godzinie 9, w niektórych szkołach po 10, no może po 11,

0: Nie będą znów. No chyba, że wasze dzieci jeszcze nie chodzą do szkół.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: 6 na 9. Ciętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Esse Rock.
3: Chciałam powiedzieć, że dzieci niektórych to już nie chodzą do szkoły, a nie jeszcze.
0: Coś przerywa. Kądziu, co u ciebie w tej godzinie?
4: Ja o 11 zakończę roku szkolnego, później będą lody, później będzie wspólne wyjście ze znajomymi i, że tak powiem, do upadłego.
0: Ja zapraszam państwa do Ostrawy, ostrawa.skrok.pl. Tam dzisiaj do upadłego wybieramy szczęśliwców na ten tydzień.
4: Bo Michał, o niedzielach handlowych jeszcze.
3: Dajesz!
5: To może coś o niedzieli handlowej, co w raportach?
3: No właśnie,
0: to może jutro.

0: No ja akurat wiem, po co tyle hałasu. To jest wszystko jasne i logiczne. No dzisiaj robimy duży hałas, ponieważ Wojtek jutro mało rodzinny i państwo do nas dzwonią, składają życzenia i się dzieje.
1: Oj, mówiłem, że to jest krępujące. Wiecie, że jutro urodziny też ma Bogusław Linda, Wojciech Cejrowski i Beno Otręba?
0: Wiesz, że jeśli jeszcze raz powiesz, że to jest krępujące, to naprawdę powiem ci, że będę musiała z tobą zrobić porządek.
1: Czekaj, bo ktoś dzwoni, nie mogę z tobą rozmawiać.
2: Dobra, Edka, no w tej sytuacji nie może także zabraknąć najserdeczniejszych życzeń dla Wojtka z Norwegii, także... Gratulery medalem Wojtek, Rytra Norga, hip hip, hura, hura, hura, wszystkiego najlepszego.
3: Wojtuś, a ci wszystkich, których wymieniłeś wcześniej, to kumple z klasy byli?
1: Tak, tak, tylko moich rodziców.
4: Nie, no to do życzeń może się też dołączyć. Drogi Wojtku, zdrowia, zdrowia, jeszcze raz pieniędzy i 100 lat, albo nawet 200, jak wątroba wytrzyma.
1: W związku z tym, że pochodzę z Zielonej Góry, to wiadomo, górskie rejony, więc po góralsku państwo też dzwonią.
5: No to Wojtuniu, żeby ci się dobrze działo, w dzień wisiało, w nocy stało, a winszować nie przestanę i jak coś wypić nie dostanę.
6: Tylko po co ma stać w nocy?
1: Chodzi, czy to dzwonił twój brat?
6: Marnuje się!
7: 100 lat, niech żyjecie jedna. 100 lat, niech żyjecie. Jeszcze raz, niech żyje nam, niech żyje nam.
0: To był ten pan, co mu się zmarnowało?
1: Ten pan z Helu dzwonił.
8: Diabeł nie śpi i często przeszkadza w najlepszych przedsięwzięciach.
9: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: O Boże, dobrze, coś dobrze rokuje. Bo my to tak różnie z tym rokowaniem. Natomiast na pewno dobrze rokuje. Sweetie, emotionally unavailable.

0: Dzień dobry. Mam wolny wniosek, bo tak sobie myślę, skoro taki Jaro może poprowadzić samemu audycję przez 3 godziny, to program 6 na 9 powinien trwać 9 godzin, bo człowiek nawet nie zdąży się obudzić, a wy już kończycie i o 9 papa, do widzenia. Dzięki i proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Wakacje, wakacje, wakajki się zaczynają teraz, dzieci wybiegają ze szkoły i wrócą dopiero we wrześniu.
1: Wiesz, że kosztowało mnie wczoraj wyposażenie dziecka na wakacje? No, lepiej nie pytaj mnie, nie denerwuj.
2: No, ale są tacy, co mają inne kłopoty.
3: Ja to już mam dawno za sobą, ale ci, którzy mają dzieci teraz w szkołach, to właśnie zaczyna się ten dwumiesięczny okres. Mamo, powodzenia i pozdrawiam.
2: To może jednak wyjazd.
4: Wymyśliłam, dokąd pojedziemy na wakacje.
5: O, dokąd?
4: Do Bułgarii.
5: Dobrze.
4: Samochodem czy samolotem?
5: Jak wolisz.
4: No wiesz, no samochodem zawsze taniej.
5: Dobrze.
4: Sami czy z kimś?
5: Może sami.
4: Wiesz, może z kimś, bo to...
5: Dobrze.
4: Zawsze... Jezus Maria Maciek, no jaka ty jesteś pierdoła. Na wszystko się zgadzasz. Bądź raz mężczyzną, miej swoje zdanie, zajmij jakieś stanowisko.

0: Red Hot Chili Peppers, My Friends, czyli cover słynnego utworu Krzysztofa Krawczyka, Mój Przyjacielu. A już teraz Michał Poklękowski.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jeszcze dziś wieczorem służby techniczne mogą udrożnić jeden tor trasy kolejowej Piła-Bydgoszcz, przekazała PKP PLK. Po czwartkowym wypadku w Białośliwiu, gdzie bocznie zderzyły się dwa pociągi, fragment trasy jest jeszcze cały czas zablokowany. Organizator obozu musi zapewnić ochronę przeciwpożarową, określić zasady i obowiązki w regulaminie wypoczynku oraz wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad bezpieczeństwem, wskazuje Straż Pożarna w wytycznych dotyczących bezpieczeństwa na obozach harcerskich i pod namiotami.
3: To jest raport.
2: Główny inspektorat sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku partii herbatników Bonitki Petit Beurre, sprzedawanych w sieci Biedronka. Powodem decyzji jest stwierdzenie podwyższonego poziomu akryloamidu w tym produkcie.
1: SK Rock Sport.
2: Brazylia kontra Japonia i Holandia z Marokiem to kolejne dwie pary 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Ten etap rozpocznie się w niedzielę. Zanim jednak faza pucharowa, to czekają nas jeszcze rozstrzygnięcia w kolejnych grupach. W grupie I zagrają ze sobą pewne awansu reprezentacje Norwegii oraz Francji. O trzecie miejsce powalczą Senegal i Irak. Te spotkania o 21:00. Dzień odpoczynku dla polskich siatkarzy. Ci podczas turnieju Ligi Narodów w Gliwicach na razie odnieśli dwie wygrane po tiebreakach. Dziś będą pauzować, jutro zagrają z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
4: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Proszę Państwa, zapowiadaliśmy, obiecywaliśmy, groziliśmy nawet, że tak to się wydarzy. No i jest piątek, czyli kulminacja konkursu, w którym wybieramy osobę.
1: Tak.
0: Właściwie dwie osoby, które jadą na festiwal do Ostrawy, mhm. a na dziś mamy przewidzianą nagrodę ekstra.
2: Tak, i będzie ta osoba razem z osobą towarzyszącą mogła polecieć tam nawet.
1: A panie Wojtku, czy ja mam klikać?
0: Tak, klikaj.
2: Czyli honory domu, błagam.
0: Sprawdzimy, czy jest Łukasz po drugiej stronie.
1: Klika mi poszło.
2: My tak trochę z odsiecza.
3: Halo, halo.
0: Dzień dobry, Skarok z tej strony. Czy do Łukasza się dodzwoniliśmy?
3: Tak, dzień dobry, witam wszystkich, hejka.
0: Ale nakręcony, dzień dobry, witamy, hejka.
2: Hejka, słuchaj, Łukasz, bo wiesz, sytuacja jest taka, że my trochę z odsieczą do ciebie, bo ty jesteś zmęczony.
3: Tak, bardzo w wielkiej potrzebie, tak.
0: Opowiadaj, co się dzieje, w czym możemy pomóc, w czym możemy służyć?
3: W czym możecie pomóc? Musicie uratować od zgrai małych pięciolatków, a mianowicie... No, sytuacja jest poważna.
0: No, słyszymy.
1: Ale, czekaj. Kogo ratujemy i co będziemy ratować, bo jak pojedziesz tam ze swoją partnerką, to z kim zostaną pięciolatki?
3: Znaczy, no właśnie plan jest taki, że partnerka właśnie zostać z pięciolatkami, a ja biorę kumpla.
1: To jest znakomity plan!
0: Proszę Państwa, tu się pojawia ten mem z tym czarnoskórym, który się puka w czoło. A, mam sprytny plan!
2: Ja ci powiem tak, że ty zainspirowałeś chłopaków, ja się trochę teraz boję, bo oni jak pójdą w twoje ślady, to za chwilę się obaj zawiną po prostu na te wakacje. Ja tu zostanę sama, ale mam nadzieję, że jednak tak nie będzie. Zabieraj kumpla, wyłącz ten odkurzacz, powiedz dzieciom bye-bye i po prostu myślę, że to jest dobry moment, żeby na chwilę po prostu odpalić wrotki.
3: Taki dokładnie jest plan, trzeba trochę naładować baterie, bo do tej pory jedynie headbanging jest do odkurzacza i płaczu dzieci, więc trzeba się troszkę od tego uwolnić.
0: Oczywiście, teraz headbanging do fanfarów.
3: Super, dzięki!
0: Brawo! Łukasz to
2: no!
0: Łukaszu, gratulujemy, bawcie się dobrze.
3: Dziękujemy bardzo, super, naprawdę jest super fajnie.
0: Łukasz jest jeszcze tym ojcem, który kładzie się spać, mimo że już ma pięciolatki, to...
4: Baby, gdzie jest bombas? Tu jest!
5: Eska Rock. Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: Reklama.

0: 11 minut ty na nas dzieli od godziny 9, a to oznacza, że mamy jeszcze chwilę czasu na wolne wnioski.
1: Mam jeden bardzo ważny wniosek o zmniejszenie ilości posłów w Sejmie i zmniejszenie im wynagrodzeń. Miłego dnia.
2: Polityk, to jest najlepszy teraz zawód świata. Siedzą, myślą, to co im każą myśleć. No w sumie też chciałbym być politykiem, no tylko niestety, nie dam rady, bo pracuję.
3: Eskarok.

0: Już, proszę Państwa, myśleliśmy, że nas ten wspaniały zaszczyt ominie, ale jednak są słuchacze, którzy pamiętają, że piątki do sucharków należą.
1: Z czego warszawianka ma sweter? Mazy owiecki.

0: Proszę Państwa, to jest ten moment, strasznie nam smutno z tego powodu, ale zaczynamy. Wakacje, weekend, koniec pracy.
1: Patrz, pozwól, Kondzie, jak bardzo jesteś smutny, Kondzie. No.
2: Żartowniś normalnie. Dziecka się pozbywam, stary, rozumiesz, cały dzień. Ja, żona i drugie dziecko.
0: Proszę Państwa, ale jeżeli ktoś z Was w tym momencie jeszcze, zanim pojedzie na wakacje, nad morze, smażyć się to na plaży, we Władysławowie, w Mielnie, no to jeżeli ktoś z Was na 9 albo na 10, tak jak Kondziu, jedzie na apel, na zakończenie roku szkolnego, to...
3: No chodź, Szrek, bo korki będą, no!
0: Wszystkiego dobrego życzymy Państwu. Bawcie się dobrze.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama. Porachunki osobiste.
6: Porachunki osobiste.
5: ESC Rock.
7: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
8: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
7: W ESC Rock.
5: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
7: Konrad Olszewski, zapraszam.
5: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Służby cały czas w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Mieszkańcy Bełchatowa odwiedzili miejscowy szpital, żeby z bliska zobaczyć robota medycznego Da Vinci.
1: SK Rock. Raport.
0: Minuta po dziewiątej. Michał Poklękowski, zapraszam. Służby wciąż w akcji po wypadku kolejowym pod Piłą. Trwa usuwanie pociągów z torowiska w Białośliwiu. Wczoraj zderzyły się tam bocznie dwa składy jadące w tym samym kierunku. Część wagonu wykoleiła się. Uszkodzona jest też infrastruktura kolejowa, między innymi rozjazd. Śledczy zakończyli oględziny miejsca wypadku około godziny 3 w nocy. Teraz do pracy mogą przystąpić służby PKP.
2: Rozpoczniemy wtedy akcję kolejania 3 wagonów PKP Intercity i następnie naprawy toru, na którym te wagony stały, tak żeby móc wznowić ruch pociągów po jednym torze.
0: Relacjonuje rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski. Ruch na jednym torze na trasie, jeszcze z ograniczoną prędkością około 50 km na godzinę, może być przywrócony najwcześniej późnym popołudniem. W wyniku wypadku rannych zostało 11 osób, z czego troje z nich trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów.
1: To jest raport.
0: To już ostatni dzwonek. Koniec roku szkolnego stał się faktem. Uczniowie odebrali świadectwa albo odbierają świadectwa i oficjalnie rozpoczęli ponad 2 miesiące wakacji. Łączymy się z naszym reporterem przed jedną ze szkół w Bydgoszczy. Jest Dawid Olszewski. Dawid?
3: Tak, jestem.
0: Świetnie, że jesteś. Rozmawiasz z uczniami. Powiedz, jakie nastroje panują w szkole?
3: Jestem przed szkołą i mogę powiedzieć jedno. Tutaj od rana dominują uśmiechy. Uczniowie są wyraźnie podekscytowani rozpoczęciem wakacji. Dla Oliwii i Nikodema był to wyjątkowy dzień, bo po raz ostatni pojawili się w murach tej szkoły.
4: Trochę szkoda, bo kończymy 8 klasę i będzie mi brakować tych osób.
5: Też będę tęskniła bardzo za znajomymi i w ogóle, ale z jednej strony się cieszę.
3: Wakacje to czas, kiedy można wreszcie odetchnąć, odpocząć od szkolnych obowiązków i realizować plany.
5: Znajomymi będę się spotykała gdzieś do jakiegoś innego kraju, wylecę, zobaczymy.
3: Wielka Laba potrwa do 31 sierpnia.
0: A do szkolnych ławek uczniowie wrócą dopiero we wrześniu.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: To zdecydowanie nie był zwykły pokaz sprzętu medycznego. Mieszkańcy Bełchatowa odwiedzili miejscowy szpital, żeby z bliska zobaczyć robota medycznego Da Vinci, który potrafi założyć szwy na pojedynczym ziarnku kukurydzy.
6: No jestem zaskoczony w ogóle tutaj techniką i w ogóle wyposażeniem tym robotem, prawda? No i mam nadzieję, że to wszystko, jak to się mówi, zgrabniej pójdzie niż ręczne operowanie, prawda? Bardziej dokładnie, bardziej precyzyjne to będzie.
0: Mówi pan Krzysztof, który przyszedł zobaczyć robota dzień przed swoim zabiegiem. Każdy chętny mógł osobiście usiąść za specjalną konsoletą i sterować robotycznymi ramionami.
7: Co jest wspaniałym przeżyciem, ponieważ rzeczywiście jest to wspaniała, nowoczesna technologia, która przynosi nas w 22 wiek, bym powiedział, nie już 21.
0: Przyznaje operator robota, urolog Mateusz Jobczyk. To nowoczesne urządzenie pomogło już kilkuset pacjentom z Bełchatowa oraz innych części kraju. Szpital pokazał robota z okazji swoich 40 urodzin.
8: Pogoda.
0: Piątek będzie słoneczny i przyniesie prawdziwie letnią pogodę. Pojawi się także zagrożenie związane z upałem. W wielu regionach Polski temperatura przekroczy dziś 30 stopni. W mocy będą alerty drugiego stopnia wydane przez IMGW.
8: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Ja też mam nadzieję, że Państwo są teraz szczęśliwi. Z racji piątku, z racji końca roku szkolnego, może niektórzy są, może niektórzy nie są, chodzi o Państwo słyszeli. Bardzo szczęśliwe. Ale on ma specyficzne powody. Pan Jaro mówi dzień dobry. Zaczynamy kultowe historie. Dziś pozwolę sobie z Państwem zostać godzinkę dłużej. Nie do 12 jak zwykle, tylko do 13. Zaczynamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Pan Artur w objęciach.

0: Czarne Słońce zespołu Kult, piosenka, którą mam, zdaje się, na płycie, albumie Spokojnie. Ale kolega, który miał kasetę z tym albumem, na początku tej piosenki nie miał. Muszę się doinformować, dlaczego tak to właśnie wyglądało z tym numerem. Zespół Kult za nami, a teraz będziemy wyliczać potomków Micka Jaggera.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ja wiem, do alkowy się nie zagląda, ale Mick Jagger jest osobą publiczną, to chyba trochę można. Bo ten facet poza tym aż się prosił o to, by o tym mówić. Znany był z licznych związków i romansów. Mówię znany, bo to raczej jest pieśń przeszłości. To, że jest dzisiaj gościu po 80, raczej nie w głowie mu takie rzeczy. I teraz, żebym się nie pomylił. Pierwsze dziecko było owocem związku z Marszą Hunt. Caris Hunt Jagger przyszła na świat w roku 70, czyli najstarsze dziecko Micka Jaggera ma w tym roku 56 urodziny, a może już Caris miała. Potem była żoną Jerry Hall, z nią miał czwórkę dzieci. To małżeństwo rozpadło się przez romans z taką brazylijską supermodelką, Lucianą Jimenez. Ta para też doczekała się dziecka i to całkiem nie tak dawno temu, biorąc pod uwagę czas, który oczywiście Mick Jagger już spędza na karierze muzycznej, bo Lucas urodził się w maju roku 99. Jakiś czas temu czytałem o tym, że Mick Jagger związany jest teraz z młodszą o 44 lata tancerką baletową. No ale czy ta sytuacja jest nadal aktualna? Tego, szczerze mówiąc, nie wiem. W każdym razie ostatnie z dzieci Micka Jaggera urodziło się w grudniu roku 2016, a więc syn Devereaux będzie miał za moment 10 urodziny. 8 sztuk oficjalnych potomków ma Mick Jagger. Nie, nie, żebym mu zazdrościł, albo się martwił, że mu nie starczy, żeby każdego z nich dobrze wyposażyć w życiu, bo raczej mu na to starczy. A tych nieoficjalnych potomków, no, któż by to policzył, prawda? Były próby przypisania mu kolejnych oficjalnych potomków, na przykład pewna brazylijska modelka w roku 73, właśnie w czerwcu, wytaczała mu proces ojcostwa swojego dziecka, no ale ten proces przegrała. Start Me Up, The Rolling Stones.

0: Jeśli chodzi o głos, nic się panie Agnieszce nie zmienił. Jeśli chodzi o wygląd, no tu nastąpiły radykalne zmiany na lepsze, panie Agnieszko, zdecydowanie. Pozdrawiam serdecznie swoją niemal rówieśniczkę. ONA i drzwi za nami, a przed nami spotkanie z jednym z klasyków lat 90. Spin Doctors.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC-ro.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC-ROK.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC-ROK.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi

0: Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
2: Esta Rock Radar.
3: Zapraszam. Michał Prykopowicz. Na początku lipca światło dzienne ujrzy nowy studyjny album zespołu Deep Purple, ale nowości w najbliższym czasie będzie dużo więcej, bo oprócz płyty Splat panowie już zaczynają mówić o jeszcze kolejnej nowej płycie. Ian Paice nie gryzł się w język, mówiąc o nowych pomysłach zespołu Deep Purple, a więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
2: Skrock Radar.
4: We are Måneskin.
5: I'm Youngblood.
6: Hi, this is Brian Malco from Placebo.
7: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Ska Rock.

Two Princes i Spin Doctors z Westerok. A teraz kapela, która chwilę temu gościła na koncercie w Polsce, w Łodzi. Zapraszaliśmy Państwa na spotkanie z zespołem Kings of Leon i ci, którzy z tego zaproszenia skorzystali, piszą, że nie żałują. Było bardzo, ale to bardzo dobrze. Niewiele zabrakło, a jeden z nich miałby urodziny. Świętowałby je w Polsce. Najstarszy z braci, bo nie Jared jest najstarszy, nie Caleb, tylko Ivan Nathan, który jest z rocznika 79, a więc jeszcze do 50 nie dobił. Ale ma coraz bliżej. Wszystkiego najlepszego dla perkusisty zespołu, który teraz dla Państwa wystąpi w Westerok.

0: pamiętnego koncertu, jaki Nirvana dawała stacji MTV ponad 30 lat temu. Poli. Przecudowne nagranie. Za moment 10. Raport Deski Rock przed nami.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki Hemi i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
6: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
6: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
6: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
0: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.
7: Napastnikiem był 19-latek, mieszkaniec Jastrzębia-Zdroju. Nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski z absolutorium. Ostry spór trwał do rana.
6: SK Rock. Raport.
7: 10. Michał Poklękowski, zapraszam. Napastnik był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie wczorajszych dramatycznych wydarzeń w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnikiem był 19-latek, mieszkaniec Jastrzębia. Nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Ranny został lekarz, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Mają rany cięte, między innymi klatki piersiowej. Napastnika obezwładnił i przytrzymał do przyjazdu służb lekarz, który też został poszkodowany, ale udało mu się go okiełznać. Szoki, niedowierzanie pacjentów, pracownicy pod opieką psychologa. Tak jest dzisiaj w tej placówce. Szpital funkcjonuje jednak mimo wszystko normalnie.
8: Jest to przerażające tak naprawdę. Tragedia, gdyby to padło na przykład na mnie, gdzie ja też jestem po operacji kręgosłupa, więc nie mogę za bardzo się ruszać, no to niewiele byłbym w stanie zrobić.
9: A proszę powiedzieć, czy można się jakoś zabezpieczyć?
10: Chyba nie jest ogarnione, jedynie w wejściu ewentualnie jakiś skaner do wykrywania jakichś części metalowych, coś tego, więcej nic.
11: By systemowo to rozwiązywać, no to najpierw trzeba się zastanowić, jakie są przyczyny, bo są na pewno złożone, niejednowariantowe i wtedy działamy.
7: Z pacjentami szpitala, w którym rozegrały się te dramatyczne sceny, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
6: To jest raport.
7: Prezydent Warszawy z absolutorium. Ostry spór trwał do rana. Tak wyglądały ostatnie godziny. Rada Miasta skończyła obrady dopiero nad ranem. Wtedy też przegłosowano absolutorium dla Trzaskowskiego. Przeciw był m.in. PiS oraz Lewica. Prezydent stolicy musiał gęsto tłumaczyć się m.in. ze skandalu w Szpitalu Południowym na Ursynowie, gdzie miało dochodzić do dużych nieprawidłowości na SOR-ze, a nawet funkcjonował salonik VIP-owski dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Sesję śledził dla Was nasz reporter Mateusz Gębiewski.
12: Od samego początku temperatura debaty była wysoka. Prezydent zapewniał, że sytuacja zostanie wyjaśniona, gdy tylko otrzyma wyniki audytu.
13: Od tego, czy te doniesienia medialne są prawdziwe, czy nie, to wyjaśni prokuratura.
12: Tymczasem opozycja w Radzie zarzucała prezydentowi, że ponosi odpowiedzialność za sytuację w Szpitalu Południowym i wiadomo już wystarczająco, by odpowiedzialni ponieśli konsekwencje.
14: Wy dalej nic nie wiecie. I teraz cała Polska wie, a wy dalej nic nie wiecie.
12: Mówi Alicja Żebrowska z PiS. Krytykowano także tempo realizacji inwestycji, opóźnienia przy modernizacji trasy Łazienkowskiej czy sali kongresowej. Ostatecznie większość w Radzie Warszawy obroniła prezydenta w głosowaniu, które odbyło się grubo po północy.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Białe koszule, kwiaty, podziękowania. W szkołach jest dziś bardzo uroczyście. To z okazji oczywiście zakończenia roku szkolnego. Pierwsze świadectwa już odebrane.
15: Jest się czym pochwalić?
16: Nie.
15: No średnio. No 4-0, nie ma paska, no ale co poradzić? średnia 4,23 i jeszcze bym, jakbym trochę się postarała, to by było.
16: Teraz można już się skupić na wakacjach.
15: No, na wypoczynku i na zrelaksowaniu się.
16: Wzruszający moment?
15: Trochę tak. Chodzi o ludzi i o miejsce, bo nowe miejsce, nowi ludzie i będzie mi brakować tego.
16: Przed wami szkoła średnia.
17: Tak, tak, no.
7: Do jednej ze szkół podstawowych w Bełchatowie zajrzał Rafał Różycki.
1: SK Rock Biznes.
7: Polskie porty lotnicze zostały właśnie wpisane na listę spółek strategicznych, tak wynika ze znowelizowanego rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu spółek o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję lokalizacyjną dla węzła kolejowego po wschodniej stronie lotniska, poinformował Centralny Port Komunikacyjny. Spółka dodała, że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonywalności i pozwoli na uzyskanie pozwoleń na budowę węzła i inwestycji towarzyszących. Ponad 345 tysięcy seniorów na koniec kwietnia tego roku zadłużonych było na niemal 12 miliardów złotych, tak wynika z danych tych najnowszych od BIK Infomonitora. Oprócz tego w ostatnich 12 miesiącach w grupie osób powyżej 65 roku życia na skradzioną tożsamość próbowano wyłudzić ponad 15,5 miliona złotych. I jeszcze aktualne ceny walut. Dolar kosztuje 3 zł 64 grosze, euro 4 zł 23 grosze, z kolei frank szwajcarski jest wyceniany dziś rano na 4 zł 58 groszy, funt brytyjski na 4 zł i 20,90 groszy.
1: Pogoda.
7: Piątek będzie słoneczny, przyniesie prawdziwie letnią, wakacyjną pogodę. Pojawi się także jednak zagrożenie związane z upałem. W wielu regionach temperatura dziś przekroczy 30 stopni. W mocy pozostają alerty drugiego stopnia przed upałem wydane przez IMGW.
1: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: ale szybko zleciały te pierwsze lata, pierwsza dekada historii zespołu Lux Terpeda. Nawet się nie obejrzymy, a będą mieć tyle lat historii, co zespół, który wystąpi dla Państwa teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A oni są obecni już 6 dekad. The Rolling Stones, In The Stars.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Tom Tomping, zespół z Leeds, nieistniejąca już Chumbo Wamba Westerok. A teraz będzie zespół z miasta o nazwie Lądek, bo przypominam, Londynu nie ma. Będzie piosenka z tytułem London Calling. London miałem wczoraj okazję słuchać w wykonaniu Benjamina Clementine, no ale to zupełnie opowieść na inną sytuację. Może jeszcze do Malta Festival, który dzieje się w Poznaniu, dziś wrócę. Teraz o The Clash.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Pan Mick Jones to człowiek, który ma dzisiaj urodziny. 20 lat temu powiedział, że chciał otworzyć własne muzeum, ale nie związane z nim jako muzykiem, tylko z tym, co zbierał. A zbierał różne rzeczy od dziecka, no i 20 lat temu mówił o tym, że chciał pokazać światu swój imponujący zbiór. Mam każde pismo, jakie kiedykolwiek się ukazało, każdy komiks, każdą płytę, każdą kasetę wideo. Mam ponadto ogromne archiwum, w którym przechowuję różne rodzaje książek. Moja żona nazwałaby go to zbieraczem rzeczy, które zbierają kurz. Złośliwie trochę. No w każdym razie Mick Jones jest bardzo z tej kolekcji dumny. Uważa, że to jest jego największe dzieło i chce mieć muzeum, mówił 20 lat temu. Z tego co pamiętam, muzeum mu się zrobić nie udało, ale rok temu w Londynie była wystawa, na której pokazano to jego zbieractwo. Chyba był wtedy bardzo zadowolony. I ta wystawa miała związek z 70. wtedy urodzinami muzyka, który przed laty śpiewał w zespole The Clash. Ciekawe, co szykuje na swoje 71. urodziny, które tak się składa, ma akurat dzisiaj. Wszystkiego najlepszego. Mick Jones i jego The Clash.

0: New Year's Day, czyli trochę polska piosenka zespołu YouTube na antenie Eski Rock. A ja w ręku trzymam ostatnią płytę 8-track zespołu Pink Floyd, zmiksowaną przez Stevena Wilsona, z 8 numerami z różnych płyt zespołu Pink Floyd z lat 70., ale połączonych przy pomocy dźwięków nagranych kiedyś przez Pink Floyd jakby w jedną całość. Zaczyna się najmniej przebojowo, bo jest One of These Days, ale potem wśród tych 8 numerów m.in. Money, Time czy Wish You Were Here. Ponieważ rozdawałem ten album przez 4 ostatnie dni drogą messengerową, to teraz będzie propozycja dla tych, którzy często pukają i mówią halo, jaro, a my nie chcemy messengera używać, my używamy tylko i wyłącznie maila. No to niech będzie dla użytkowników tej nieco bardziej tradycyjnej formy kontaktu. jaro@skarok.pl. W sprawie zespołu Pink Floyd można pisać od tego właśnie momentu. Dla 7 osoby, której mail do mnie dotrze od teraz, płyta w prezencie. No to 3-4, start.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy.

0: trudach codzienności, w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
2: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
3: This is Jack White.
4: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Creedence Clearwater Revival. A teraz pojawi się na antenie Skierok zespół Van Halen, w którego składzie następowały przez lata różnego rodzaju zmiany przed mikrofonem. Najpierw odchodził David Lee Roth, zastąpiony przez Sammy'ego Hagara, a potem Sammy Hagar został zastąpiony przez tego samego Davida Lee Rotha. I wydarzyło się to dokładnie 30 lat temu. Tam jest taka historia, że wokalistką przez chwilę był taki pomysł, miała zostać wokalistka Patti Smith, ale nie ta Patti Smith znana z albumu Horses, tylko gościara, która grała, śpiewała w zespole Skandal. Ale ponieważ była w 8 miesiącu ciąży i nie był dla niej odpowiedni czas, odmówiła. A poza tym byłam nowojorczanką i nie chciałam mieszkać w Los Angeles. A dodatkowo ci faceci, mówiła o swoich ewentualnych przyszłych kumplach z Van Halen, byli cały czas pijani. No i ofertę odrzuciła.

0: Jedyne pociski, jakie akceptuję, to te właśnie miłości. T-Love, Westerok. 11 na horyzoncie, czyli już teraz za moment raport Deski Rok. Cały czas patrzę z nadzieją na prognozy, które szykują nasi synoptycy, że może jednak ta zapowiadana 40 w temperaturze się w niedzielę nie wydarzy. Ale nic się nie zmienia. O czym też będziemy mówić teraz w raporcie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień.
3: Widzieli, że on jak czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
2: Ale ja
3: to
2: tak
3: jest
2: samo.
3: Bardzo ciekawe, prawda?
2: Rozmazane.
4: Marina Uczenko chwali się talią osy w bikini.
5: Ty, w życiu nie widziałem osy w bikini.
2: Widziałaś jego oczy? Halo, dzień dobry.
6: Piłkę wymyślili Indianie prekolumbijscy. Drużyna, która przegrywała, była na ogół składana w ofierze.
5: A propos tej naszej reprezentacji, to ja mam wrażenie, że faktycznie same ofiary.
2: Na bramce w Polsce mógłby stać wódz Wielka Faja.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama.
1: Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
7: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
8: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
9: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
10: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
11: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
12: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
13: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
14: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
15: Mamy najnowsze informacje na temat stanu zdrowia poszkodowanych w wyniku ataku nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Siedlcach. Dziecko wypadło tam z okna.
16: SK Rock. Raport.
15: 11. Michał Poklękowski, zapraszam. Stan pacjentów po ataku nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W sumie w ataku ranne zostały 4 osoby, jedna z poszkodowanych pielęgniarek jest już w domu. Pozostałe osoby lekarz i 2 pacjentki przebywają w szpitalu. Jedna z najciężej rannych pacjentek przeszła operację. Na chirurgię klatki piersiowej przewieźliśmy dziś rannego lekarza. Wszyscy noc przespali spokojnie, mówi nam Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
17: Wymagali dużej dawki leków przeciwbólowych z powodu tych zadanych ran. Po wykonaniu badań diagnostycznych stwierdzamy, że nie wymagają obecnie żadnych istotnych interwencji. 2 panie pacjentki, które znajdują się w naszym oddziale. Ci pacjenci są przytomni. Wszyscy zostali odwiedzeni przez swoje rodziny.
15: Do ataku doszło wczoraj po południu. 19-latek pod wpływem narkotyków wtargnął na gastrologię i tam zadawał ciosy długim nożem. Jest dziś przesłuchiwany przez prokuratora. Pracownikom szpitala zapewniono pomoc psychologa.
16: To jest raport.
15: Dziecko wypadło z okna, interweniował śmigłowiec LPR-u. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach.
18: Otrzymaliśmy zgłoszenie o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 8-letniego dziecka, do którego doszło w jednym z domów przy ulicy Chełmońskiego w Siedlcach.
15: Mówi aspirant Małgorzata Mazurek-Pawlik z siedleckiej policji. Jak dodaje, służby natychmiast ruszyły z pomocą.
18: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala.
15: Obecna na miejscu matka dziecka była trzeźwa. Szczegółowe okoliczności zdarzenia bada policja. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ostatniej nocy przechwycono 660 ukraińskich dronów nad 12 regionami, w tym m.in. nad okupowanym Krymem i nad Morzem Czarnym. W ocenie agencji Associated Press był to jeden z największych ataków bezzałogowców na rosyjskie regiony i Krym od 2022 roku, czyli od początku wojny na pełną skalę.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Świadectwo odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć wakacje. To już oficjalny koniec roku szkolnego. Ze startu wielkiego leniuchowania cieszą się uczniowie, ale ulgę odczuwa też wielu rodziców.
9: Cieszymy się, że w końcu wakacje. No, dzieci trochę odpoczną, będą musiały wstawać rano do szkoły.
19: No i rodzice nie będą musieli
9: tak,
19: wstawać.
9: Tak, i szykować śniadaniówek. To pierwsze ich w życiu, wakacje.
20: Pierwsza klasa. No i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
21: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocznę sobie trochę.
19: Pośpisz troszkę?
21: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materace.
15: Z uczniami szkoły podstawowej numer 16 w Bydgoszczy i z rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski. Powrót do szkolnej ławki 1 września. O tym jednak chyba dziś nie warto myśleć.
0: Też bym pospał, ale im zazdroszczę, a ty?
15: Erik, spałeś do 10.
0: Masz jakieś błędne dane.
1: Pogoda.
15: Mam zawsze dobre dane. Piątek będzie słoneczny, przyniesie prawdziwie letnią pogodę wakacyjną. A jakże? Pojawi się także zagrożenie niestety związane z upałem. Tu już nie ma żartów. W wielu regionach temperatura już dziś przekroczy 30 stopni. W weekend może być to nawet 40. No i w mocy pozostają alerty drugiego stopnia wydane przez IMGW.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: wiesz, co chcesz.
1: Nie wiem dlaczego, ale mój tata zawsze mówił w tym momencie, kiedy ta piosenka leciała w radiu na koniec i wzięła lodówkę. Widocznie to z jego młodości było takim powiedzeniem, które się powtarzało. Niewiele mogę ci dać. Zespół Perfect na antenie Eski Rock. Witamy serdecznie po 11. Dziś kultowe historie, przypomnę, nie do 12 jak zwykle, tylko godzinkę dłużej. No, zaczął się ten czas urlopowy. Co robić?
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
1: Jedni wypoczywają, a drudzy intensywnie pracują. Foo Fighters na tarsie koncertowej u nas już grali, ale grają jeszcze w wielu innych miejscach, więc gdyby Państwo nas słyszeli gdzieś przez internet za granicą, no to może niektórzy z Was się szykują na kolejne spotkanie z zespołem, który dla Państwa teraz zagra w Esce Rock piosenkę Unconditional.

0: Arena, czyli Tauron, też już ma trochę lat. Tam niedawno byłem na przykład na koncercie zespołu Disturbed z Megadeth. A najstarsza z tych nowych hal, no wiadomo, jeszcze jest parę nowych, ale ta z tych najstarszych ma dzisiaj 17 urodziny. Od tej, od której cała ta wielka zmiana koncertowa się w Polsce zaczęła. Atlas Arena. 17 lat. Trochę zleciało. To w niej widziałem koncert swojego życia. Państwo czasem pytają, co nim było, to ja mogę teraz odpowiedzieć głośno wszem i wobec, że najpiękniejszym koncertem, na jakim byłem, był występ Sade właśnie w Atlas Arenie w roku 2011. W tejże Atlas Arenie widziałem też dwukrotnie zespół, który dla Państwa teraz wystąpi.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Tylko mam nadzieję, że nie pójdą Państwo spać. Lullaby The Cure.

Nie da się przez całe życie wybierać tylko dobrze, ale trzeba się starać robić to jak najczęściej. Tego Państwu życzę. Teraz będzie takie wspomnienie, najpierw niemuzyczne. Sporo się Polska zmieniła, prawda? Nawet od momentu, kiedy Episet zaczynali jako hardkorowe kółko filozoficzne. 2001 rok, pamiętają Państwo Polskę, 25 lat temu, nie wyglądała tak dobrze jak teraz. Nowe drogi, placy zabaw, naprawdę wygląda to super, jestem pod wielkim wrażeniem. No i były też czasy w Polsce, gdy nie mieliśmy nowoczesnych hal sportowo-koncertowych. Był Spodek, Poznańska Arena, jeszcze hala stulecia we Wrocławiu, był warszawski Torwar i w zasadzie koniec. Od ponad dekady mamy już wybór i co za tym idzie, wysyp koncertów, jakiego Polska nie widziała wcześniej. Nawet nie starcza Bejmów na to, by te wszystkie koncerty oglądać. 16 lat ma hala Ergo na granicy Sopotu i Gdańska. Tam za moment wystąpi Leny Krawic, Kraków.

0: Głos jak dzwon. Cały czas jest za chleb, nie najgorzej, prawda? Jeżeli Państwo byli na jednym z koncertów, albo nawet i na dwóch, to Państwo sami na własne uszy słyszeli You Could Be Mine. Miałem rozwiązać konkurs związany z płytą 8-track zespołu Pink Floyd. Obiecywałem, że dla siódmej osoby płyta w prezencie. No to sprawdzamy. Pierwszą osobą była Aneta, drugą Paweł, trzecią Ania, czwartą Marek, piątą Krzysztof, szóstą Asia, siódmy, ósmy i dziewiąty Łukasz. Chyba nie ten sam. No to zaraz jeden Łukasz dowie się, że wygrał płytę. Gratuluję. I to już była ostatnia płyta Pink Floyd, którą miałem do wydania w tym tygodniu.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Zbigniew Parafianowicz.
3: Europa jest ufundowana na tym, że nie czci się ludobójców. Że się kwestionuje ludobójstwo, kwestionuje się ludobójców i nawet jeżeli budujemy pojednanie na pewnej hipokryzji i na zapomnieniu, to zasada jest prosta. Nie czcimy ludobójców. Partie polityczne, czy politycy ukraińscy są przede wszystkim politykami prodolarowymi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
5: Zapraszamy. Michał Prokopowicz. Piotr Rogucki ogłasza nowy projekt na swoje 30-lecie. Mówi o opowieści stworzonej z istotnych fragmentów, z obrazów, notatek, gestów, słów, archiwaliów, które przez lata tworzyły jego świat. Jak mówi, teraz w projekcie dzielę się swoim doświadczeniem i przemianą, własnymi transmutacjami. To bardzo kreatywny i żywy proces. Więcej o nim przeczytacie na eskarok.pl.
1: Eska Rock. Radar.
6: Hi, I'm Tom from Kasabian.
7: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
8: Hi, this is Keith Richards.
9: This is Tom Ryan Slayer. You're listening to Eska Rock.

Let Me Alive, Westrock. Żyjemy w czasach, będę się co do tego upierać, równouprawnienia lub czegoś, co jest bardzo bliskie tego stanu rzeczy. Choć nie zawsze przecież tak było, nawet w branży koncertowej, na wielkich festiwalach. Proszę sobie wyobrazić Glastonbury Festival, rok 2015. Zespół Florence and the Machine staje się pierwszym, jak to ładnie Anglicy mówią, female fronted band, który był headlinerem tej imprezy od czasów Shakespeare Sister w roku 92. Dość długa przerwa, przyznajcie, ale od tego 2015 sporo się na Glastonbury zmieniło. Na lepsze na szczęście. Dla pań i dla panów również. Florence and the Machine. What Kind of Man?

0: Widziałem niedawno gdzieś na mieście plakat reklamujący, czy też informujący, świętujący 40-lecie programu telewizyjnego o nazwie TeleExpress. Gratulujemy, życzymy oczywiście drugich przynajmniej 40 lat, no i wspominamy, jak to ja przynajmniej w tymże TeleExpressie, w tym kąciku z teledyskami przed laty po raz pierwszy dowiedziałem się o istnieniu zespołu Europe i obejrzałem fragment teledysku do tej właśnie piosenki The Final Countdown. 11 już była, teraz będzie 12. Raport zapraszamy serdecznie. Po nim jeszcze kultowe historie przez godzinkę. Jaro, serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimier Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia gdziekolwiek jesteś.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
5: Jest śledztwo w sprawie ataku w Jastrzębskim Szpitalu pod kątem usiłowania zabójstwa. W raporcie Lublin i temat miejskiego radnego, który został przyłapany na nielegalnym parkowaniu. Minister edukacji nie zdała, otrzymała symboliczne świadectwo z czarnym paskiem.
6: Eska Rock. Raport.
5: 12. Anna Kruszyńska, zapraszam. Jest śledztwo w sprawie ataku w Jastrzębskim Szpitalu pod kątem usiłowania zabójstwa. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik ma 19 lat, był pod wpływem narkotyków. Wczoraj wtargnął na oddział gastrologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju i długim nożem zaatakował ludzi.
7: Są z nim wykonywane czynności. Oczywiście wczoraj na miejscu zdarzenia czynności były wykonywane pod nadzorem prokuratury. Niestety nie potrafię wskazać tych motywów. Wstępne badania nie określają, jakie to narkotyki. Będziemy to wiedzieć po wynikach. Mężczyzna nie był wcześniej karany.
8: Ma pani wiedzę, ilu świadków było naocznych tego wydarzenia?
7: Świadków było kilku. Dwie osoby naoczni świadkowie są już przesłuchani. Policjanci nadal obecnie teraz wykonują czynności ze świadkami, przesłuchują.
8: Macie zabezpieczony jakoś monitoring? Na tym monitoringu widać, że on gdzieś, nie wiem, chodził, szukał potencjalnych ofiar?
7: Oczywiście mamy zabezpieczony monitoring dla celów postępowania.
5: Z Haliną Semik, rzecznik policji w Jastrzębiu-Zdroju, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
6: To jest raport.
5: Kwestia wydania karty parkingowej dla lubelskiego radnego Konrada Wcisło nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego, więc informacje na ten temat nie mogą zostać udostępnione z uwagi na prawną ochronę prywatności osoby fizycznej. To odpowiedź Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie na nasze pytania. Wracamy do tematu miejskiego radnego, który został przełapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. A temat śledzi Bartek Ważny.
9: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia zarządzania RODO.
5: Przypomnijmy, radny Konrad Wcisło zapewniał, że ma uprawnienia do parkowania na miejscu dla osób niepełnosprawnych. Posłużył się przy tym jednak kartą wydaną na jego ojca. W warszawskich szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek, a akcja uczniowska bije na alarm. Minister edukacji nie zdała. Barbara Nowacka otrzymała symboliczne świadectwo z czarnym paskiem. Akcja uczniowska domaga się jej dymisji, wskazuje też na sprawy do rozwiązania w stolicy.
10: Dla uczniów szkół średnich nadal nie ma na przykład w Warszawie bezpłatnej komunikacji miejskiej.
5: Mówi Hanna Kuryłowicz z akcji uczniowskiej. Organizacja postuluje też o dostęp do usług psychologów w szkołach, darmowe posiłki czy obowiązkową edukację seksualną.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Kiedy żar leje się z nieba, w wielu miastach pojawiły się kurtyny wodne. Można przy nich odchłodzić się, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
11: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś, przynajmniej lekko.
12: Tak, przyjemnie, chłodniej od wody.
13: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
14: Żeby się delikatnie schłodzić, to myślę, że jak najbardziej.
15: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
5: A działanie kurtyn wodnych na własnej skórze sprawdziła nasza reporterka Anita Zalewska.
1: Eskarok Biznes.
5: Orlen podniósł hurtowe ceny benzyny Euro Super 95,66 zł, benzyny Super Plus 98,42 zł, a oleju napędowego Eco Diesel o 44 zł na metr sześcienny. Wynika z danych opublikowanych przez koncern. Wczoraj w hurcie Orlenu benzyna staniała, a olej napędowy zdrożał. Na realizację projektów z Krajowego Planu Odbudowy wypłacono do tej pory beneficjentom 77 miliardów złotych, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Z KPO podpisano już ponad 1 119 tysięcy umów na ponad 225 miliardów złotych. W najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa przypada 30 sierpnia, a następne 6, 13 i 20 grudnia.
0: Powiem ci, że w związku z tymi upałami zastanawialiśmy się z żoną, czy faktycznie w niedzielę nie pójść do jakiejś galerii się ochłodzić. Pierwszy raz się cieszymy na niedzielę.
5: Na pójście do galerii.
1: Pogoda.
5: Chyba, że klimatyzacja w domu, to już inna sprawa. A dziś w całym kraju słonecznie, temperatura od 30 do 31 stopni, 27 kresek na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 stopni na południu oraz zachodzie. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, tam 34 stopnie, a chłodniej nad morzem. Przyjemna temperatura od 22 do 26 stopni.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: prawdziwy wybuchowy był to związek tych trzech muzyków zespołu Cream. Ledwie 3 lata ktoś powie historii, ale ja się nawet jestem w stanie wypowiedzieć w takim klimacie, że aż 3 lata wytrzymali ze sobą muzycy, którzy każdy z nich był jakby osobowością ponadprzeciętną. Sunshine of Your Love, zespół Cream, Westę Rock. A teraz pojawi się też wybitna postać, żyjąca, mająca się ponoć znakomicie, choć już po 80.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Chwilę temu dosłownie Paul McCartney świętował 84. urodziny. Ale jest jak wino. Come Inside.

0: Open Your Eyes. Zespół Alter Bridge w polskim radiu SK Rock. A teraz zagramy polską piosenkę, dla mnie absolutnie kultową. Może nawet powinienem zagrać tego dżingla. Państwo pozwolą, że szybciutko go przygotuję. O właśnie, niech się pojawi.
1: Kultowe kawałki w SK Rock.
0: Bo choć jest piosenką młodą, to jest piosenką przejmującą, chwytającą za serducho. Taką, która zostanie ze mną już na zawsze. To będzie muzyka z płyty Dzieciom, którą Lao Tse, jak kiedyś wspięty wspominał, skomponowali bardzo szybko w czasie wyjazdu w Bieszczady. Wszystkie piosenki powstały zaledwie w 2 tygodnie. A potem przez cały długi rok wspięty tworzył do nich teksty. Gdy zaczął je pisać, i tu pozwolę sobie przeczytać to, co kiedyś opowiadał w wywiadzie, wiedziałem, że chcę opisać, że zostałem ojcem i że w jakiś sposób muszę przysposobić moje dzieci do świata, który je otacza. A towarzyszą temu różne obawy, lęki i rozterki. Bo gdy ma się dzieci, to z jednej strony człowiek jest szczęśliwy, ale z drugiej ze strachem patrzy na świat, który bywa bardzo niefajny. I Wojenka jest właśnie o tych obawach.

0: w liceum uczyliśmy się na lekcjach języka polskiego o Nirwanie, ale nie o tej, która dla Państwa teraz wykonywała numer All Apologies. Takie to były rzeczy w szkole średniej, akurat w czasie, kiedy Nirwana jeszcze funkcjonowała. Tak, mam już trochę lat. Trochę lat już na tym świecie spędziłem. Sing i Travis pojawią się za moment, a jeszcze przed godziną 13 będę wspominać pewien niemiecki zespół. Pewnie Państwo się domyślają, jaki.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzację. Historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: Hey, this is Billy Gibbons,
8: Dusty Hill,
9: and Frank Beard of ZZ Top.
10: Hi, I'm Alanis Morissette.
11: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Eska Rock.

for the Crows, zespół Nickelback. Chyba w najładniejszej piosence, jaką kiedykolwiek nagrali. I tu Westerok. Zapraszamy serdecznie teraz na spotkanie z niemieckim zespołem, którego wokalistką jest dziewczyna o południowo-wschodnim brzmiącym nazwisku Nasić. I chyba rzeczywiście jest tak, że ma chorwackie korzenie. Pani, która niedawno pojawiła się na Poland Rocku. Pamiętam ten moment, kiedy ogłoszono ich występ na tym wielkim festiwalu. To nie jest łatwo dostępne miejsce dla wszystkich z każdego zakątku Polski. A potem pojawiła się informacja, że zagrają jeszcze koncert w Warszawie na letniej scenie Progresji. No i niektórzy machnęli ręką, stwierdzili, dobra, będziemy mieć bliżej tu w stolicy. No ale okazało się, że do tej stolicy koniec końców nie dojechali z różnych powodów. Zatem kto był na Poland Rocku, a ja byłem, ten pewnie jest z tego powodu bardzo szczęśliwy. Fire in your eyes. Teraz taka niezwykła piosenka na naszej antenie.

0: pan Ozzy Osbourne, którego wspominałem we wtorkowej audycji wieczornej. To był dobry rok, gdy robiłem zestawienie najgorszych ojców w historii. W Dzień Ojca. Bo rzeczywiście dobrym to on na pewno nie był. 13 za moment. Pan Jaro mówi do usłyszenia. Życzę przyjemnego weekendu, choć będzie gorący. Mam nadzieję, że Państwo znajdą trochę cienia. No i w niedzielę, kiedy tu się pojawię po 14, też będą Państwo ze mną w Ester Rock. To trzymajcie się. Na razie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. Ester Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00.
2: W Ester Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w Ester Rock.
2: Konrad Olszewski. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Ester Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: Reklama.
5: Jego ojciec był pod wpływem alkoholu. 8-letni chłopiec utonął w Zwoleniu. Mają charakter kaskadowy. W raporcie fałszywe alarmy bombowe w Małopolsce. Uczniowie czekali 10 miesięcy. Dziś koniec roku szkolnego i oficjalny początek wakacji.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Anna Kruszyńska zaprasza. Tragedia nad zalewem w Zwoleniu koło Radomia. Utonął 8-letni chłopiec. Jego ojciec był pijany. Okoliczności wydarzeń z czwartkowego wieczora bada teraz policja.
7: Służby otrzymały zgłoszenie o chłopcu, który zniknął pod wodą. Jednak mimo przeprowadzonej na miejscu akcji reanimacyjnej nie udało się uratować dziecka. Nad zalewem z 8-latkiem przybywał jego ojciec. Jak się okazało, miał w organizmie około promila alkoholu. Dodam, że w tym miejscu w okresie wakacyjnym działa kąpielisko z ratownikiem. Niestety sezon nad nim rozpocznie się dopiero 1 lipca.
5: Informowała nasza reporterka Kinga Furch.
8: To jest raport.
5: Trzeba było ewakuować m.in. szpitalny oddział ratunkowy. Dzisiejsze zgłoszenia o podłożeniu ładunków w krakowskich i małopolskich instytucjach mają charakter kaskadowy, potwierdza nam policja. Od rana na numer 112 wpłynęło ponad 20 takich informacji. O szczegółach z Krakowa Katarzyna Snakowska.
9: Policja mówi o niskim ryzyku, by te zgłoszenia się potwierdziły. Mimo to w kilku instytucjach mamy ewakuację. Tak jest na SOR-ze w krakowskim szpitalu Narutowicza. Na miejscu już powinni być specjaliści z psami tropiącymi. Budynki opuścili też czasowo podopieczni domów pomocy społecznej przy ulicach Rozrywka i Łanowej oraz ośrodka opiekuńczego na osiedlu Willowym. Wczoraj też były zgłoszenia o podłożeniu bomb w różnych instytucjach na terenie Małopolski. Żadna się nie potwierdziło.
5: Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, mówią górnicy.
10: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
11: Że to nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić wrzosy. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
5: Jastrzębska spółka. spółka węglowa zdaniem związkowców potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, aby utrzymać płynność finansową i przetrwać kryzys.
6: Słuchacie raportu w SC Rok.
5: Na ten moment uczniowie czekali 10 miesięcy. Dziś koniec roku szkolnego i oficjalny początek wakacji.
3: Co zrobicie, kiedy wrócicie dzisiaj ze szkoły do domu?
4: No, na pewno się położę, bo jest bardzo ciepło dzisiaj i zacznę się pakować, bo jutro wyjeżdżam też na wakacje od razu.
3: Szybko?
4: No, wiadomo.
8: Dzisiaj co będę robił? No grać.
5: A z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
1: Pogoda.
5: To prawda, jest bardzo ciepło i słonecznie, temperatura od 30 do 31 stopni, 27 kresek na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 stopni w centrum, do 33 na południu oraz zachodzie. Najcieplej na krańcach zachodnich 34 stopnie, chłodniej nad morzem od 22 do 26 stopni i tam najlepiej się teraz wybrać. Może język się nie będzie plątał.

0: To był Sztywny Palazji, Westerog i spotkanie z... Jeszcze raz. To ja zapraszam Państwa na spotkanie ze mną. Michał Cieślik się kłania po godzinie 13, w piątek 26 dzień czerwca. Już chyba wakacyjne popołudnie, śmiało chyba można tak powiedzieć. No i do godziny 17 tutaj dzisiaj będziemy razem, więc polecam się na te najbliższe 4, no w tym momencie już niespełna 4 godziny.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To jest 26 czerwca, to jest dzień kilku fajnych płytowych premier. W kontekście tego zespołu mówię o jednej z nich właśnie. Dzisiaj ukazała się nowa płyta zespołu Muse. Wow, Signal. No specyficzna to płyta, muszę powiedzieć, bo już słuchałem. Ale może nie będę nic sugerował, Państwo posłuchają, sami sobie zdanie wyrobią. No to teraz taki mały przedsmak, już doskonale Państwu znany, tego co w większych ilościach na tej płycie właśnie. Cryogen, Muse, przed nami Esterok.

Jakaś przemożna wena ogarnęła Linda Perry z zespołu Phone on Blondes ostatnio. Niedawno ukazał się jej solowy album Let It Die Here, a tu proszę bardzo, chwilę wcześniej zapowiedziała także w imieniu zespołu Phone on Blondes powrót po ponad 30 latach od premiery tego kultowego albumu z lat 90., na którym znalazł się ten właśnie kawałek. What's up? Phone on Blondes mają powrócić z nowym albumem, z nową płytą już na początku 2027 roku. Takie wieść. Phone on Blondes i What's up już za nami w Esty Rock, 25 po pierwszej. Ja tak na marginesie, wczoraj po południu grałem Państwu Cypress Hill z samplami z tego właśnie kawałka. What's your name, what's your number? Chodzi o ten kawałek, rzecz jasna. No to dzisiaj fajnie będzie posłuchać oryginału. Guns of Brixton, The Clash przed nami w Esty Rock.

0: notach dzisiejsza aura zupełnie odmienna od tego, co lata temu widziała ze swojego krakowskiego okna Kora. Kolejny dzień upałów przed nami. Najcieplachy, jak to Ania powiedziała w raporcie, na zachodzie kraju, tam 34 stopnie, najchłodniej, chociaż wiem jak to brzmi, w kontekście tych 27 stopni. Na Podhalu. Jakoś dajemy radę? Dajemy chyba jeszcze, prawda? No co mam nie dawać? 27 minut do 14 pozostaje, to był Manam, krakowski spin, a jeszcze w tej godzinie między innymi dżemy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
3: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
4: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
2: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
4: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
5: Przechodnik rogaty pozdraciła go żona. Widocznie była grzechu warta.
6: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali?
1: Mnie. 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. SK Rock. Radar.
8: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Tegoroczna 19. edycja Hellfestu, czyli jednego z największych festiwali muzyki metalowej na świecie, dobiegła końca. Ci, którzy nie mogli pojawić się we Francji, mogą teraz bezpłatnie obejrzeć profesjonalne nagrania ponad 40 koncertów z tego festiwalu, w tym występy Behemota, Anthraxu, Papa Roach czy Sepultury. Jak to zrobić? Szczegóły znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

To był zespół Jam, dla którego ten 2026 jest bardzo ważnym rokiem, bo to rok takiego kolejnego nowego otwarcia. Zimą ukazała się pierwsza płyta grupy, już z nowym wokalistą, którym przypomnę, w ubiegłym roku jeszcze został Sebastian Riedel. Sobie potrzebni to tytuł tego albumu, no i utworów z tej właśnie płyty, a wśród nich kawałka Idzie Lepsze, który już za nami będzie można posłuchać podczas tegorocznej rokowizny. Zespół Jam pojawi się w dwa sierpniowe weekendy w Poznaniu i Krakowie. My też tam będziemy, bo SK Rock jest patronem tegorocznej rokowizny, podobnie jak w roku ubiegłym. Jam już za nami w SC Rock, a teraz będzie Scott Stapp, Breakout.

0: To była Alana Miles w Esterogna i kobieta z potężnym głosem zamyka pierwszą godzinę naszego piątkowego spotkania. Black Velvet już za nami. Od żeńskich wokali rozpoczniemy także tę kolejną godzinę i to też będzie potężny wokal należący do Janis Joplin. Peace of my heart. To tuż po raporcie o godzinie 14. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21:00. Łukasz Szczytłowski, zapraszam. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00. ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00. W ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
5: Reklama.
6: Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Trwa przesłuchanie nożownika z Jastrzębia Zdroju. Trzeci stopień zagrożenia. Jest zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu w Kaliszu. Rozpoczyna się weekendowe kontrole.
7: SK Rock. Raport.
6: 14. Anna Kruszyńska, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Taki zarzut ma prokuratura dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu Zdroju. Trwa jeszcze przesłuchanie zatrzymanego 19-latka. Wiadomo, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.
8: Jest to 19-letni mężczyzna. Nigdy nie był karany, nie był notowany w prokuraturze, nie pracuje. Wykluczono, by znajdował się pod wpływem napojów alkoholowych. Prawdopodobnie znajdował się pod wpływem środków odurzających, co jednoznacznie ostatecznie potwierdzą badania laboratoryjne. Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał. On prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
6: Relacjonuje Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu Zdroju. Przypomnijmy, 19-latek zaatakował nożem wczoraj wieczorem w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Ranne zostały 4 osoby, ordynator oddziału, pielęgniarka oraz 2 pacjentki.
7: To jest raport.
6: Zakaz używania ognia w Kampinoskim Parku Narodowym obejmuje korzystanie z ognisk, kuchenek gazowych, pochodni, zapalniczek oraz wszystkich innych źródeł ognia mogących doprowadzić do wybuchu pożaru. Decyzję podjęto w związku z trzecim najwyższym stopniem zagrożenia pożarowego oraz spadkiem wilgotności ściółki leśnej poniżej 10%.
9: My nie zamykamy lasów, w tym momencie nie zamykamy parków narodowych. One mają służyć też ludziom jako miejsce schronienia, jako miejsce wytchnienia, ale apelujemy i prosimy o ostrożność, absolutne nieużywanie ognia.
6: Mówi Mikołaj Dorożałek, główny konserwator przyrody. Ograniczenia obowiązują do 1 lipca i mogą zostać przedłużone, jeśli poprawią się warunki pogodowe. Park pozostaje otwarty dla turystów, jednak obowiązują dodatkowe środki ostrożności. Targowiska i lodziarnie pod lupą sanepidu. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kaliszu rozpoczyna weekendowe kontrole.
10: Jeżeli chodzi o sprawdzanie targowisk i wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych różnego pochodzenia, no musi to być przede wszystkim produkt, który ma odpowiednią datę ważności i musi być sprzedawany legalnie.
6: Mówi nam Anna Napierała z sanepidu w Kaliszu i dodaje, że w lodziarniach i małej gastronomii
10: sprawdzane są warunki przechowywania odpowiednich produktów, z których później jest ten produkt gotowy, robiony, warunki chłodnicze, kwestia podłączenia wody.
6: A osoba, która nie przestrzega warunków sanitarno-higienicznych i nie stosuje się do poleceń sanepidu, może dostać mandat.
5: SK Rock
1: Biznes.
6: Będzie droższe tankowanie na stacjach paliw od jutra do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,02 zł. Benzyny 98 6,70, a diesla 6,17. Wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. To oznacza, że w porównaniu z piątkiem ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe. Port lotniczy Rzeszów-Jasionka pomyślnie obsłużył szeroko kadłubowego Boeinga 747-409F. Poinformowali przedstawiciele portu. Operacja potwierdza zdolność lotniska do przyjmowania największych samolotów cargo i wzmacnia jego pozycję w regionalnej logistyce. Możliwe będzie otwarcie bramek na maksymalnie 30 minut. Chodzi o wszystkie punkty i stacje poboru opłat autostrady A1 na odcinku Gdańsk-Toruń. Jest jednak jeden warunek. Jeśli średni czas oczekiwania na opłacenie przejazdu na bramkach przekroczy 25 minut, poinformował dziś resort infrastruktury.
1: Pogoda.
6: I stopniowanie słowa ciepło. Ciepło? Cieplej? Najcieplej? Gorąco?
0: Najcieplachy. Mi się bardzo podoba to określenie.
6: No i...
0: Najcieplachy.
6: No i po tym słowie mój system wewnętrzny wyświetlił komunikat error.
0: No, tak bywa niestety przy tych temperaturach, ale mam nadzieję, że jakoś dasz radę.
6: Gorąco.
0: Chyba, że mam ci pomóc.
6: Od 30 do 31 dam radę. 27 kresek na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, około 32 w centrum, do 33 na południu oraz zachodzie. Najcieplej 34 stopnie na krańcach zachodnich. A jeśli ktoś woli chłodniejsze klimaty, to kierunek morze od 22 do 26 stopni tam.
0: Zmroziło mnie dosłownie na myśl o tych 22 stopniach, ale ja oczywiście dbam tutaj o twój komfort termiczny. Mam nadzieję,
6: że dobrze.
0: Daję radę. O, to zapraszam za godzinę.

0: Yesterdays to Guns N' Roses w ST Rock. 12 minut po 14, mamy piątkowe popołudnie, 26 dzień czerwca. Ja mówię dzień dobry, Michał Cieślik kłania się ponownie i zapraszam na drugą godzinę naszego piątkowego spotkania. To ja nie mówiłem nic, że będę miał dzisiaj dla Państwa prezenty, a i owszem, po godzinie 15 karnety na festiwal Colors of Ostrava do Czech, to tuż za naszą południową granicą i to się dziać będzie między 15 a 18 lipca. No a już w tym momencie mam dla Państwa podwójny bilet na męskie granie w Żywcu. Dzisiaj start trasy męskiego grania. Ja już teraz mogę Państwu powiedzieć, że w tej godzinie pojawi się artysta, który dzisiaj wieczorem w Żywcu też zagra. I umówimy się tak. Jeżeli Państwo tego artystę usłyszą na naszej antenie, jak będzie występował i wykonywał swój utwór, no to wtedy szybciutko mi Państwo głosówkę nagrają z nazwiskiem albo pseudonimem tego artystę i tytułem utworu, który właśnie wykonuje. No to to jest zadanie dla Państwa na tę godzinę i jak powiedziałem, podwójny karnet na męskie granie w Żywcu jest do zdobycia. No to do dzieła.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ten kawałek będzie można na żywo usłyszeć zimą przyszłego roku, bo przyjadą do nas. Nothing but thieves.

A już myślałem, że państwo się zagapili i nie wysłali na czas wiadomości, ale widzę, już są wiadomości na moim Messengerze, bo właśnie pojawił się organek i jego wiosna. A organek ze swoim zespołem już dziś wieczorem na tym pierwszym przystanku tegorocznej trasy męskiego grania w Żywcu. Dziś wieczorem na scenie organek się zaprezentuje. To ja państwa jeszcze może odrobinę podtrzymam w niepewności i zaraz usłyszymy tutaj szczęśliwca bądź panią szczęśliwczynię, chyba tak można to odmienić, która ewentualnie, który dziś wieczorem bawić się będzie na męskim graniu w Żywcu. I'm looking...

0: Warto, warto. Strachy na lachy w SC Rock. No to, żeby jeszcze formalności stało się zadość, pan Organek już się pojawił w SC Rock, ale pani Magda jeszcze się nie pojawiła. Dzień dobry.
1: Hejka, czy w pytaniu konkursowym chodziło o kawałek Organka Wiosna? Pozdrawiam, Magda.
0: Pozdrawiam również, tak, żeby formalności stało się zadość. Oczywiście chodziło o Organka. No i pani Magda będzie się dzisiaj wieczorem bawić i jutro też na męskim graniu w Żywcu, między innymi właśnie na koncercie Organka. Dobrej zabawy życzymy.
2: Autopromocja. Melina. Melina. SC Rock.
3: Sebastian Rejent. Wiem, że dom był bezbożny.
4: Bezbożny?
3: Dobre słowo.
4: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten
3: ale nie
4: gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
3: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
4: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
6: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama.

To była grupa The Pretty Reckless, która dzisiaj, po 5 latach od premiery ostatniej płyty, powróciła do nas z nowym albumem, który zatytułowany jest Dear God. I na tym albumie właśnie utwór, który już całkiem nieźle znamy, bo parę ładnych miesięcy temu miała miejsce jego premiera na singlu For I Am Deaf. To jeden z tych utworów, który zasila tracklistę tego świeżutkiego albumu The Pretty Reckless, który dzisiaj się ukazał. Jak powiedziałem, także jeżeli ktoś łaknie nowej muzyki, no to odsyłam zainteresowanych właśnie do tej płyty. The Pretty Reckless już za nami w SC Rock. Iron Maiden to przez kolejnych 6 minut. 2 minutes to midnight przed nami.

0: Przestań wyjść!
1: Lost Bula i Krokodyle Łzy. To była koma, która zamyka tę kolejną godzinę naszego piątkowego spotkania. Kolejną, bo ja tutaj z Państwem jeszcze zostaję na te następne dwie godziny tego piątkowego, prawie weekendowego i już wakacyjnego popołudnia, śmiało można powiedzieć. Także polecam się na dalszą część tego popołudnia. A za chwilę, punktualnie o 15 na naszej antenie, najnowszy raport.
2: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
3: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
2: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
3: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
2: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
3: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Trzy kobiety. Trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama. Słuchacie Eski Rock.
5: Nie żyje 35-latek. Tragedia w Kołobrzegu po policyjnej interwencji. Ponad 70 godzin na dyżurze. Wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. W raporcie szczep rzeszyn i lody za czerwone paski na świadectwach.
3: Eski Rock. Raport.
5: 15. Anna Kruszyńska, zapraszam. Służby badają okoliczności śmierci 35-latka. Raport zaczynamy od Kołobrzegu i tragedii podczas policyjnej interwencji. Minionej nocy mundurowych wezwano do agresywnego i silnie pobudzonego mężczyznę, który według zgłoszenia miał wcześniej zażyć środki psychotropowe i popić je alkoholem.
6: W trakcie zakładania kajdanek mężczyzna był cały czas silnie pobudzony, wyzywał oraz kopał funkcjonariuszy. Po chwili, od momentu przybycia ratowników medycznych na miejsce, mężczyzna stracił przytomność. Natychmiast policjanci ściągnęli mężczyźnie kajdanki oraz rozpoczęli resuscytację krążeniową oddechową. Mimo trwającej przez około godzinę czynności ratowniczych, mężczyzna zmarł.
5: Relacjonuje Karolina Semana z kołobrzeskiej policji. Sprawę bada też prokuratura. Przebieg interwencji sprawdzi również pion kontrolny policji.
7: To jest raport.
5: Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki kontroli NIK w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego stwierdzono w 90% badanych placówek.
8: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek, przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
5: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Na Podkarpaciu może dojść do śnięcia ryb, ostrzegają Wody Polskie. To przez wysokie temperatury, które obniżają poziom tlenu w wodzie. Sytuację mają monitorować polskie związki wędkarskie. Tych na Podkarpaciu jest 37, mówi zastępca dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak.
9: Wystąpiliśmy też do wszystkich okręgów polskiego Związku Wędkarskiego, żeby w przypadku pojawienia się śnięcia ryb informowały nas o tym. W zależności właśnie od rozwoju sytuacji podejmujemy odpowiednie kroki.
5: Dodajmy, że 2 lata temu do takiej niebezpiecznej sytuacji doszło w Starym Lublińcu. Tam odłowiono ponad tonę śniętych ryb. Wody Polskie apelują także do mieszkańców o zgłaszanie wszystkich przypadków śnięcia ryb do właściwych okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
7: Słuchacie raportu w Esce Rock.
5: Pszczyny ze Szczebrzeszynem tym razem połączył nie chrząszcz, a darmowe lody za czerwone paski na świadectwach. Na aferę lodową z udziałem Rzecznik Praw Dziecka w Pszczynie zareagował burmistrz Szczebrzeszyna. Rafał Kowalik ufundował z własnej kieszeni darmowe lody właśnie za okazanie czerwonego paska na świadectwie. Z rodzicami i dziećmi ze Szczebrzeszyna rozmawiał dziennikarz Super Ekspresu Mariusz Mucha.
0: Spodziewa się pan wielu gości w tym roku?
7: Na pewno wielu uczniów przyjdzie.
0: Ty mam dostałeś świadectwo z czerwonym paskiem?
10: No, fajne uczucie.
0: A powiedz, z czego jesteś najlepszy w szkole?
10: Z matematyki.
11: Uważam, że warto nagradzać tych, którzy się starają.
10: No, było ciężko, ale jakoś przeszło.
0: No, warto.
10: Tak.
0: Zadowolony z czerwonego paska?
11: Tak. Skorzystaliśmy z karnetu, a jak nie będzie miał, to i tak przyjdziemy i wesprzemy, bo jesteśmy wierni tej firmie od lat. A moim zdaniem to jest bardzo fajny miły gest. Nie doszukuje się tego żadnego drugiego dna.
5: A oprócz lodów uczniowie z czerwonymi paskami ze Szczebrzeszyna dostali też bilety do cyrku, który przyjeżdża do miasta w weekend.
2: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
5: A weekend będzie upalny i słoneczny. Dziś bezchmurnie od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie do 33 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na krańcach zachodnich 34 stopnie. Jutro w całym kraju słonecznie. Temperatura od 31 na północnym wschodzie, około 34 w centrum do 38 stopni na krańcach zachodnich. W niedzielę jeszcze cieplej i tego dnia wieczorem pojawią się opady deszczu i silny wiatr.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock.

0: A oprócz błękitnego nieba, nic mi dzisiaj nie potrzeba. No może ciut mniej na tych termometrach. Dobra, już nie marudzę. Jest przyjemnie, a z upałami jakoś sobie musimy poradzić. Nie ma przeproś. Tym bardziej, że piątkowe popołudnie, weekend się rozpoczyna, a niektórym to nawet właśnie się wakacje rozpoczynają. A nawet wakacje. Chyba tak to trzeba powiedzieć w tym momencie. Golden Life już za nami, jest 13 minut po 15.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A ja witam Państwa za półmetkiem naszego piątkowego spotkania, bo dzisiaj wcześniej zaczęliśmy i wcześniej skończymy. Do 17 jesteśmy razem. Michał Cieślik, zapraszam bardzo gorąco. Teraz sięgamy po naszą nowość. To jest grupa Suede, która w przyszłym miesiącu wystąpi na koncercie w Polsce, zagrają w Warszawie i zaprezentują między innymi na żywo ten oto utwór Emotionally Unavailable.

0: To jest Metallica i Nothing Else Matters w SC Rock, 22 po trzeciej. Za chwilę Prince, o tym, o czym pewnie wiele osób marzy aktualnie. Rain, Purple Rain, dokładnie, Prince'a już niebawem na naszej antenie. A zaraz potem opowiem o prezentach, które przygotowałem dla Państwa na to piątkowe popołudnie.
1: Reklama. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Reklama.

0: Purple Rain i Prince w Esterok. Dochodzi 15.30, to oznacza, że Ania pojawiła się w studio.
1: Dzień dobry.
0: Witaj, za chwilę raport, będzie też o sporcie. No tak, dużo o piłce nożnej ostatnio, ale przecież nie samo piłką nożną człowiek żyje.
1: Piłka nożna też będzie, ale za godzinę, ale w tym raporcie będzie tenis i będą siatkarze.
0: Tenis, czyli też zielona trawka, można powiedzieć, bo przecież to trawiaste korty Wimbledonu, co by nie mówić.
1: Tak.
0: No dobrze, to pół minuty i Ania z najnowszym raportem. Zapraszamy.
2: Rachunki osobiste. Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock. Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock. Konrad Olszewski, zapraszam. Autopromocja.
4: SC Rock. Raport.
1: 15.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Chodzi o 19-latka, który nożem zaatakował personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Podejrzanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa 4 osób, poinformował prokurator Jacek Rzeszowski. Jeszcze dziś śledczy zamierzają złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka.
4: To jest raport.
1: Dziki w sklepie, wilki w mieście czy niedźwiedź na drodze. W internecie pojawia się coraz więcej filmów wygenerowanych przez AI, pokazujących szkodliwe lub niebezpieczne zachowanie dzikich zwierząt. Takie filmy wzbudzają niepokój i mogą być bardziej szkodliwe niż same wilki.
5: Najgorsze, co dzisiaj może się wydarzyć, to właśnie to, że uwierzymy w te fejki internetowe o tym, że dzieje się coś, nad czym nie mamy kontroli.
1: Mówi Mikołaj Dorożałek, główny konserwator przyrody. W Ministerstwie Klimatu i Środowiska odbyła się sesja ekspercka poświęcona problemowi rosnącej dezinformacji na temat zachowania wilków i niedźwiedzi.
4: SK Rock Sport.
1: Od meczu z amerykańską tenisistką Taylor Townsend Iga Świątek rozpocznie obronę tytułu w Wimbledonie. Dziś odbyło się losowanie drabinek turniejowych. Poznaliśmy rywali, w których polscy zawodnicy zmierzą się w pierwszej rundzie. Na mistrzynię French Open Mirę Andrijewą trafiła Magdalinet. Hubert Hurkacz zmierzy się z rozstawionym z numerem 11 Kasperem Rudem. Okazję do rewanżu będzie miał Kamil Majchrzak, który trafił na grającego z numerem 30 Alejandro Tabilo. Magdalena Fręch trafiła na grającą z numerem 19 Annę Kalińską. Teoretycznie najłatwiejszą rywalkę ma Maja Chwalińska. Zmierzy się z zawodniczką z Tajlandii. Manan Chiaja Sawankio ma 23 lata i jest 161 na liście WTA. Mecze pierwszej rundy zaplanowano na poniedziałek i wtorek. A po drugim z rzędu zwycięstwie po tiebreaku, tym razem nad Turcją, polscy siatkarze zajmują 6 miejsce w tabeli Ligi Narodów. Prowadzą Amerykanie z bilansem 5 wygranych przy jednej porażce i 15 punktami, a druga jest niepokonana Japonia. Biało-czerwoni po 6 meczach mają w dorobku 4 zwycięstwa i 2 porażki, co przełożyło się na 11 punktów. Dziś pauzują, jutro w Gliwicach zmierzą się z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną.
0: Jeszcze raz, jak się nazywała ta pani z Tajlandii, bo nie zapisałem.
1: Manan Chiaja Sawankio.
0: Dobra, zapisałem, dziękuję.

I oczywiście zespół laureat tej drugiej edycji konkursu SK Rockstar, czyli krakowski zespół Flying Bison. Ich też tam będzie można zobaczyć na żywo. A ja mam kolejny podwójny karnet na festiwal Colors of Ostrava. Jeżeli ktoś nagra mi głosówkę i w tej głosówce odpowie na bardzo proste pytanie, no to przekażę pierwszej osobie, która z dobrą odpowiedzią pośpieszy ten właśnie podwójny karnet. A pytanie konkursowe dotyczyć będzie zespołu, który w ubiegłym roku wygrał pierwszą edycję konkursu SK Rockstar, no i w nagrodę pojechał zagrać na festiwalu Colors of Ostrava. Jak się nazywał ten zespół? Ktoś pamięta? Jeżeli tak, to proszę o głosówkę w tej sprawie. W zamian za dobrą odpowiedź będę miał dla pierwszej osoby karnet do Ostrawy. Za 22 minuty będzie 16. Teraz Thomas Rakci, Westerok, Four Nothing.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Eye of the Tiger i Survivor w SC Rock. Padło pytanie konkursowe parę minut temu w kontekście festiwalu Colors of Ostrava, a ja pytałem, jak się nazywał zespół, który w ubiegłym roku wygrał pierwszą edycję konkursu SK Rockstar i w nagrodę pojechał właśnie do Ostrawy, żeby tam zagrać koncert. Pan Tomek, dzień dobry.
1: Cześć, ten zespół, który wygrał wyjazd dzięki SC Rock do Ostrawy, to jest How We Met. Pozdrawiam, Tomek z Krakowa.
0: Pozdrawiamy Tomka z Krakowa. Tak, oczywiście chodziło o olsztyński zespół How We Met, który w ubiegłym roku wygrał konkurs SK Rockstar, no i w nagrodę zagrał na festiwalu Colors of Ostrava. W tym roku, przypomnę, będzie to nomen omen krakowski zespół, który nazywa się Flying Bison. A pan Tomek będzie mógł zobaczyć ten koncert na żywo, bo otrzymuje ode mnie dwa karnety na festiwal Colors of Ostrava między 15 a 18 lipca. Dobrej zabawy panu Tomkowi i osobie towarzyszącej oczywiście życzę. Piątkowe popołudnie, za 10 minut będzie 16. No, ten tytuł w kontekście tych upałów no, zmienia zupełnie wymiar. Only happy when it rains. Garbage.

0: winna i Agnieszka Chylińska Westerok na finał tej godziny. Za 3 minuty będzie 16. Ania za chwilę z najnowszym raportem. Zapraszamy bardzo gorąco, a my słyszymy się już po godzinie 16. To będzie ostatnia odsłona naszego dzisiejszego spotkania, na którą bardzo gorąco zapraszam.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
3: Kocham silniki chemii i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
2: Łukasz Bąk.
4: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, także proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
2: Każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
6: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
2: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Zaatakował 4 osoby w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Nożownik nie przyznał się do winy. Na trasach większy ruch. Polacy ruszyli na wakacje. Sprawdzimy sytuację w Małopolsce. Zagrożenie pożarowe lasów. Alert RCB dla części województwa mazowieckiego.
2: SK Rock. Raport.
1: 16.01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Odmówił złożenia wyjaśnień i nie przyznał się do winy. Chodzi o 19-latka, który nożem zaatakował 4 osoby, personel i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Podejrzanemu przedstawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Stan 3 osób jest poważny, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Gastrologia, gdzie doszło do tragedii, jest dziś zamknięta. W szpitalu powołany został także zespół kryzysowy, mówi Wojciech Krejs, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa.
3: Musimy to przepracować. Na dzisiaj zostały wstrzymane zabiegi. Musimy też to wszystko uporządkować. To bardzo źle wczoraj wszystko wyglądało. Musimy wyczyścić ściany, musimy wyczyścić podłogi, musimy uporządkować te pomieszczenia. To wszystko trwa.
1: Emocje jeszcze nie opadły. Zapewniamy pracownikom pomoc psychologiczną, mówi Artur Ploch, szef oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej.
4: Jedna z pań pielęgniarek powiedziała, czy ona teraz z mężem będzie się żegnać słowami wróć bezpiecznie. W końcu ona jest tylko pielęgniarką, nie policjantką czy żołnierzem. Nuje takie myślenie, to mogło spotkać każdego z nas.
1: Jeszcze dziś śledczy zamierzają złożyć wniosek o tymczasowe aresztowanie 19-latka.
2: To jest raport.
1: Polacy ruszyli na wakacje. Koniec roku szkolnego i zapowiadający się wyjątkowo upalny weekend sprawił, że na trasach jest dużo większy ruch. W raporcie przenosimy się teraz do Małopolski. Na linii nasz krakowski reporter Michał Henkel. Michale, jak wygląda piątkowy szczyt komunikacyjny w Krakowie?
5: Wzmożony ruch panuje na głównych trasach, choć mocno we znaki daje się też upał. Zakorkowane są aleje 29 listopada i aleje Trzech Wieszczów. To w ramach drugiej obwodnicy miasta aż do ulicy Kamieńskiego. Noga z gazu również na Nowochódzkiej. Ekspresowy jest siódemce w okolicy Ujazdka. Na czerwono na mapach świecą się okolice lotniska w Balicach i cały odcinek autostrady A4 od Balic przez Tyniec aż do węzła Mirowskiego. Noga z gazu również na A4 od Kątów aż do Skotnickiej. Coraz gęściej także na węźle zakopiańskim i zjeździe na autostradę z Kurtwanowa.
1: A za godzinę sprawdzimy trasy nad morze. Jest alert RCB w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, aby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
6: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
7: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła, wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
6: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Na koniec Zakopane i kłótnia o wioskę Smurfów. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta. Sam inwestor nie chciał się wypowiadać, zaznacza jednak, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
8: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
9: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy. Jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
8: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
10: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
1: Dodaje Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem.
0: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
1: Ciepło od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie do 33 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej dziś będzie na krańcach zachodnich 34 stopnie. Jutro w całym kraju słonecznie. Temperatura od 31 stopni na północnym wschodzie, około 34 w centrum do 38 stopni na krańcach zachodnich. A w niedzielę jeszcze cieplej i tego dnia wieczorem pojawią się opady deszczu.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Californication i Red Hot Chili Peppers w SC Rock, czyli utwór inspirowany Kalifornią, czyli miejscem, z którego pochodzą ci właśnie panowie, i kto by pomyślał, że my taką Kalifornię będziemy mieć w Polsce w tych dniach. Tak sobie spojrzałem na temperatury, jakie panują dzisiaj w Los Angeles, a właściwie jakie będą panować, bo Los Angeles się budzi do życia, tam dopiero po 7:00, no i 27 stopni maksymalnie na termometrach, taka prognoza pogody na dziś, więc i tak jest chłodniej niż w większości miejsc w naszym kraju. Dzisiaj właśnie takie rzeczy, proszę Państwa, w czerwcu 2026 roku. Red Hot Chili Peppers już za nami w SC Rock. Mamy 12 minut po 16 i piątkowe, weekendowe już prawie i wakacyjne dla wielu osób popołudnie. Ukłon raz jeszcze, Michał Cieślik, dzień dobry, no i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to jest zespół The Rolling Stones, no i trwa już takie końcowe odliczanie, można powiedzieć, do premiery ich najnowszej płyty zatytułowanej Foreign Tongues. To był ten tydzień, kiedy panowie podrzucili nam dwa nowe single z tej płyty, Jealous Lover i Divine Intervention. To oczywiście nagranie, które będzie można usłyszeć w SC Rock. No a my sięgamy jeszcze po ten pierwszy singiel, który zwiastuje tę płytę, która już za dwa tygodnie będzie z nami, bo ta premiera dokładnie 10 lipca. In the Stars, The Rolling Stones, Westerok.

0: Sweet Child O' Mine i Guns N' Roses w SC Rock. 22 minuty po czwartej. No tak, państwo mi tutaj piszą, że my non-stop o tych upałach, że już ileż można. No wiadomo, że są upały, że jest lato, to musi być ciepło, że lepiej to może bym coś włączył tak dla ochłody po prostu, żeby podziałało. No ja nie wiem, wymyśliłem coś takiego. Jak? Lepiej? Chłodniej?
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Sfornych, Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Playlista osobista.
2: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Entre Dos Tierras i Héroes del Silencio w Esterok. No i prawie 16.30 nam się zrobiła. To oznacza, że za chwilę raport w Esterok.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki. Zapraszam na pokład mojego Greyhounda. Zabiorę Was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21. Łukasz Szczeciłowski, zapraszam. Autopromocja.
2: SK Rock. Raport.
3: 16.30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Droga jest całkowicie zablokowana. To na 11 kilometrze autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Warszawy. Między węzłami Wrocław Zachód, a Wrocław Lotnisko doszło do zderzenia 5 pojazdów osobowych. Poszkodowane są 3 osoby. Na miejscu pracują służby, straż pożarna, policja oraz pogotowie ratunkowe. Zginęło 589 osób, a 2980 zostało rannych. To najnowszy bilans ofiar 2 silnych trzęsień ziemi, które nawiedziły w środę Wenezuelę. Tysiące osób uznano za zaginione. Do Wenezueli wysłane zostały zespoły ratownicze z co najmniej 17 krajów. Wezmą udział w poszukiwaniach ocalałych.
2: To jest raport.
3: Teraz Łódź i niebezpieczne sceny na ulicy Pawianickiej. Mężczyzna z siekierą zaatakował samochód.
4: 40-letni obywatel Ukrainy podszedł do pojazdu Honda, w którym siedział jego właściciel. Otworzył drzwi, zabrał z wnętrza pojazdu siekierę i przy jej pomocy zniszczył tylną szybę samochodu. Mężczyzna został ujęty przez postronne osoby, a następnie przekazany policjantom, którzy przybyli na miejsce.
3: Relacjonował Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
2: SK Rock Sport.
3: Na początek Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Dziś rozegrane zostaną ostatnie mecze w grupach G, H i I. Z nich pewne awansu do 1/16 finału są tylko Francja i Norwegia, które zmierzą się ze sobą. To spotkanie o 21:00. O tej samej godzinie w drugim meczu grupy I Senegal zmierzy się z Irakiem. O 2:00 w nocy mecze w grupie H. Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią. W grupie G Egipt po remisie z Belgią i wygranej z Nową Zelandią na zakończenie zmierzy się z Iranem. Ten mecz o 5:00 rano. O tej samej porze Belgia zagra z Nową Zelandią o być albo nie być w mundialu. Biegaczka Natalia Bukowiecka, płotkarka Pia Skrzyszowska i oszczepniczka Maria Andrzejczyk wystąpią w niedzielnym mitingu Diamentowej Ligi w Paryżu. Ponadto Patryk Sieracki będzie nadawał tempo biegu na 800 metrów. Bukowiecka wystartuje w 3. z rzędu mitingu Diamentowej Ligi. 10 czerwca w Oslo w biegu na 400 metrów uzyskała czas 50:34, a 9 dni później w Dausze 50:12. Rekordzistka Polski w tym roku zajmuje 14 miejsce na światowej liście, ale sezon dopiero się rozkręca, a szczyt formy ma nadejść w sierpniu na Mistrzostwa Europy w Birmingham, gdzie Bukowiecka będzie bronić tytułu.

0: Yes, In a Life w Estarock. Czekamy oczywiście na nową płytę, która no, ma się ukazać gdzieś w przyszłości nieodległej, no ale póki co żadnych szczegółów na ten temat nie znamy. Yes, za nami w Estarock. No, rzeczywistość bywa przewrotna naprawdę. Proszę sobie wyobrazić, że dziś, 26 czerwca, jeszcze na dodatek obchodzimy Światowy Dzień Chłodnictwa. Co państwo na to? No właśnie, to chyba świętować najlepiej by było zamknąć się w takiej chłodziarce na parę godzin, ale kto wie, może i to by pomogło, kto wie. Miłego świętowania w każdym razie. Chwila przerwy, potem wracamy z zespołem Creed High, na pewno jeszcze przed 17.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

Girl, you'll be a man soon. I urge over kill of Esther Rock. No i to była mała wycieczka do pierwszej połówki lat 90. i do ścieżki dźwiękowej, oczywiście słynnego filmu Quentina Tarantino. Pulp Fiction, urge over kill. Już za nami w Esther Rock. 7 minut do 17 nam pozostaje. To ja jeszcze mam do zagrania, zanim sobie pójdę stąd dzisiaj. Jeszcze jeden kawałek, oto on. To teraz wycieczka do lat 80.

0: Luciola i Manam w Esterok. Już na koniec godziny i naszego piątkowego spotkania. Za chwilę 17, za chwilę najnowszy raport Jania, potem Michał i Radar, który dzisiaj się nieco wcześniej rozpoczyna. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 4 godziny. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego weekendu Państwu życzę.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Melina Esterok.
3: Sebastian Rejent. No, mając jedno dziecko, jak można spać do 10:00?
4: Mam żonę. Ale rzeczywiście powinieneś się urodzić w moich czasach.
3: Nie chciałbym.
4: Nie chciałbyś?
3: Wiesz, ja sobie...
4: Playboy już nie istnieje, no tak, to masz rację. Ja, kartka i myślimy.
3: No ja cały czas myślę i wiesz, jest problem.
4: No, ale z tego nic nie ma.
3: No właśnie.
4: Nie, no jestem zapraszany.
3: Jak może tak złośliwym hamem?
4: O, dziękuję za...
3: Nie jedziemy.
4: Otwarte. Nie wiem, nie mam pojęcia.
2: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: jest Eskalok.
1: Wtarg nowy do tunelu metra jest 3-miesięczny areszt do obywatela Francji. W raporcie Wielkopolska trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. W wakacje górale zacierają ręce.
2: Eskalok. Raport.
1: 17. Anna Kruszyńska, zapraszam. 3 miesiące aresztu dla mężczyzny, który wtargnął do tunelu metra w Warszawie. To 22-letni obywatel Francji zatrzymany po środowym incydencie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jakie zarzuty usłyszał obcokrajowiec?
3: Prokuratura nie chce mówić o szczegółach. Usłyszałem tylko, że sprawa jest bardzo poważna. Mężczyzna podczas przesłuchania odmawiał odpowiedzi na pytania. Jak informuje policja, nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenia chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. 22-latek został namierzony między stacjami Ursynów a Służew, sparaliżował ruch na kilka godzin. Po zatrzymaniu nie chciał współpracować z policją, tylko na początku tłumaczył, że do Warszawy przyjechał na wakacje. Stacja Służew była dwukrotnie sprawdzana, między innymi pod kątem pirotechnicznym. W akcji wykorzystano psy tropiące.
2: To jest raport.
1: Teraz Wielkopolska, gdzie trwają prace nad udrożnieniem linii kolejowej Piła-Bydgoszcz. To po wczorajszym zderzeniu pociągów w miejscowości Białośliwie. W wyniku kolizji wykoleiły się 3 wagony pociągu PKP Intercity i człon składu Polregio. Trwa akcja stawiania pociągów na tory, mówi rzecznik PKP PLK Bartosz Pietrzykowski.
4: Służby techniczne polskich linii kolejowych własnymi siłami bez użycia tego najcięższego sprzętu koliły jeden z tych 3 wagonów PKP Intercity.
1: Na miejscu jest dźwig, który ma wkoleić 2 kolejne wagony. Wykonano już także prace naprawcze toru. Szacuje się, że jeszcze dziś uda się przewrócić ruch pociągów na jednym torze. W wyniku wczorajszego wypadku poszkodowanych zostało 11 osób, z czego 3 trafiło do szpitala. Łącznie składami podróżowało około 200 pasażerów. Teraz informacje z dróg. Zablokowana jest autostradowa obwodnica Wrocławia. To po wypadku z udziałem 5 samochodów osobowych. 5 osób zostało rannych. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Policja apeluje o rozwagę, ponieważ Polacy ruszyli na wakacje i na drogach jest większy ruch. Idealna pogoda oznacza zwykle korki na trasach nad morzem. Razem z naszym trójmiejskim reporterem sprawdzamy teraz, jak się jeździ. Na linii Paweł Lemke, który śledzi sytuację na drogach.
5: Sytuacja na trójmiejskich drogach nie jest aż taka zła, jakby się mogło wydawać. Obwodnica Trójmiasta zwalnia w obu kierunkach jedynie na odcinku między Matarnią a Owczarnią. W samym Gdańsku standardowo popołudniowe korki w kierunku obwodnicy oraz na trasie WZ w kierunku centrum. W Gdyni mamy ścisk na estakadzie Kwiatkowskiego w kierunku portu, gdzie prawy pas blokują ciężarówki. Na duży korek natrafią kierowcy, którzy jadą krajową 20 w kierunku Kaszub. Postoicie tu od Glincza aż do Egiertowa. Kilka minut stracą także w Czasowicze, którzy kierują się na Półwysep, bowiem korek mamy także do Ronda w Pucku.
2: Słuchacie raportu w SCRO.
1: Wakacje wystartowały, a górale zacierają ręce. W ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Tradycyjnie już 1-2 tygodnie wakacji będą słabsze, więc gości zapowiada się od połowy lipca. Co ważne dla turystów, ceny noclegów w górach praktycznie się nie zmieniły w stosunku do ubiegłego roku, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
6: W każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez 1-2 tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w 4 tygodniu wakacji.
7: Emilia Glista, Joint System. Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast obiekty troszeczkę dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę za około 120-160 zł.
8: Największe zainteresowanie obserwujemy z końcem lipca i ono trwa w zasadzie zazwyczaj do drugiej połowy sierpnia.
1: Dodaje Tymoteusz Mróz z lokalnej organizacji turystycznej Made in Zakopane. Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak i zagraniczni klienci się pojawią. Nie będzie co prawda wielkiego najazdu turystów z krajów arabskich jak w latach ubiegłych, ale za to pojawiły się rezerwacje od Litwinów, Niemców czy Słowaków.
0: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Pogoda.
1: Jest słonecznie i ciepło, od 27 stopni na Podhalu i 28 na północnym wschodzie, do 33 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, 34 stopnie. Jutro w całym kraju słonecznie, temperatura od 31 stopni na północnym wschodzie, około 34 w centrum, do 38 na krańcach zachodnich.
0: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

Młodzież w 80-tych latach pokochała tę kompozycję, szczególnie zerkając na teledysk, który był non-stop pokazywany w MTV, który pokazywał zbuntowanego nastolatka, który odpierał ataki surowego ojca za pomocą potężnych gitarowych riffów, zmieniając się później w lidera zespołu, czyli Dee Snidera. To taki trochę bunt, taka walka z autorytetami, obronie własnego zdania i odrzucania narzucanych zasad. Tak, drodzy Państwo, tak to wyglądało w tym 84 roku, kiedy formacja Twisted Sister wypuściła te dźwięki. Michał Prokopowicz, kłaniam się. To jest nasze piątkowe, wyjątkowo trochę wcześniejsze spotkanie w radarze. Natomiast przed nami zupełnie inne spojrzenie na świat, ponieważ pokazaliśmy ten świat zbuntowany. Natomiast jak sami wiecie, jak człowiek się starzeje, zaczyna trochę mniej tego buntu w sobie mieć. No chyba, że widzi to, co dzieje się na przykład w różnych szpitalach, no to wtedy ma prawo to trochę do lekkiego buntu. Natomiast jak dzisiaj patrzymy na świat, to chyba przez pryzmat Artura Rojka. Artur mówi, że kiedyś zobaczył w parku taką piękną scenę. Dwoje starszych ludzi, niespiesznie spacerujących i trzymających się za ręce. Jak mówi, to było takie po prostu naturalne, prawdziwe. Jak mówi, poczułem wtedy jakiś niezwykły spokój. I ten spokój towarzyszył mu przez kolejne miesiące. I ten spokój spowodował, że powstały te dźwięki w objęciach. Z jego najnowszej płyty, która już 18 września będzie miała swoją premierę, płyta Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Czyli najnowsza solowa płyta pana Artura.

0: Pamiętacie to, co wydarzyło się 10 lat temu, kiedy ta formacja z Adamem Lambertem pojawiła się na festiwalu w Oświęcimiu? Oj, to były wspaniałe chwile. Aż łezka się wokół kręci. Natomiast gdybyśmy dzisiaj chcieli podpytać, czy Rogera, czy pana Briana, co z koncertowaniem ewentualnym zespołu Queen, to panowie milczą. Adama Lamberta ostatnio udało się zapytać o to. Powiedział, że nie ma nic konkretnego z Queen. Mówi, że nigdy nie rozmawiali o tym, że kończą, ale tak naprawdę nic nie jest teraz zaplanowane. Mówi, że to w pewnym sensie zależy od nich. Oni są szefami, ja jestem gościem. Jeśli zadzwonią do mnie i powiedzą, hej, chcemy znowu koncertować, odpowiem, jasne, chętnie. My też odpowiemy jasne, chętnie. Wybierzemy się na jakikolwiek koncert Queen i Adama Lamberta.
1: Reklama. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: Ja wiem, że pogoda nie rozpieszcza, ale Ania za chwilę będzie mówić o polskim Forrest Gumpie. Ja nie wiem, kto by chciał biegać w taką pogodę, ale są tacy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
3: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
4: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
2: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
4: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
5: Przechodnik rogaty pozdraciła go żona. Widocznie była grzech uwarta.
6: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali?
7: W mi. 6 na 9.
1: Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
8: SK Rock. Raport.
9: Anna Kruszyńska, zapraszam. Zabezpieczają dowody i przesłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec.
10: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
9: Relacjonowała Katarzyna Słyk z Policji w Zwoleniu.
8: To jest raport.
9: Koncerty, warsztaty, spacery edukacyjne i spektakle. Zamek Królewski w Warszawie zaprasza jutro na piknik na dworze.
11: Od godziny 11 na gości będą czekać gry, zabawy i atrakcje dla całych rodzin. Na zakończenie pikniku koncert zagra legendarna grupa Mitch & Mitch.
9: Zapowiada Michał Sobieraj z Zamku Królewskiego, a wstęp na piknik jest bezpłatny.
8: SK Rock Sport.
9: Australia, Wybrzeża Kości, Słoniowe Ekwador, Holandia, Japonia i Szwecja to kolejne zespoły, które zapewniły sobie udział w 1/16 finału piłkarskich mistrzostw świata. Z honorem pożegnała się Turcja, która pokonała pod Los Angeles pewnego awansu współgospodarza USA 3-2. Ekwador wygrał z Niemcami 2-1 i z trzeciego miejsca w tabeli awansował do 1/16 finału. Niemcy mimo porażki z dorobkiem 6 punktów zajęły pierwsze miejsce w grupie E. A dziś rozegrane zostaną ostatnie mecze w grupach G, H i I. Z nich pewne awansu do 1/16 finału są tylko Francja i Norwegia, które zmierzą się ze sobą. To spotkanie o 21:00. O tej samej godzinie w drugim meczu grupy I Senegal zmierzy się z Irakiem. O 2:00 w nocy mecze w grupie H. Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską, a Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią. W grupie G Egipt po remisie z Belgią i wygranej z Nową Zelandią na zakończenie zmierzy się z Iranem. Ten mecz o 5:00 rano. O tej samej porze Belgia zagra z Nową Zelandią o być albo nie być w mundialu. Nazywany polskim Forrestem Gumpem, biegacz ekstremalny Tomasz Sobania ma szansę jako pierwszy człowiek w historii przebiec 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Wyzwanie rozpoczął 10 maja, startując na moście Golden Gate w San Francisco. Finał biegu z metą na Times Square w Nowym Jorku pierwotnie został zaplanowany na 28 czerwca. Po 47 dniach biegu Polak postanowił pojawić się na jednym z najbardziej rozpoznawalnych na świecie placów wcześniej, tym samym bijąc rekord należący do Amerykanina.

tą płytą dotrzłapała się do trzykrotnej nominacji do nagrody Grammy. No i my doczekaliśmy się wyjątkowego winyla, bo oprócz klasycznego czarnego krążka dostaliśmy także liquid vinyl. A to wygląda tak, że to jest przezroczysta płyta, w której w środku przelewa się czarny płyn. Wydaje mi się, że to genialnie koresponduje z okładką tej płyty. A przy okazji lubienia się warto także to celebrować, nie tylko tak od wielkiego dzwonu w kontekście tego małego prezentu. Zresztą a propos celebracji tego lubienia się, potrafią w to panowie z Lux Torpedy.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w ESC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii.

Lata temu ktoś ich określił jako Iron Maiden, które czyta społeczeństwo niczym spektakl. Ktoś inny powiedział, że to takie Guns N' Roses z biblioteczką egzystencjalistów. Sami woleli być określani jako stadionowy rock, który spotyka Public Enemy, bo uwielbiali tę energię Queenów, ale także tę polityczną odnogę i skuteczność hip-hopu. No, dla mnie osobiście to zawsze będzie historia jednego człowieka, czyli pana Richeya, który rankiem 1 lutego nagle zniknął. I tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, co wydarzyło się z tym zaledwie 27-latkiem. Niektórzy uważają, że te ostatnie tygodnie życia pana Edwardsa to tak naprawdę gotowy scenariusz na mroczny thriller. Do dzisiaj nie wiadomo, dlaczego ten przed zniknięciem postanowił metodycznie, dzień po dniu, wypłacać ze swojego konta po 200 funtów. Robił to przez 2 tygodnie, po czym nagle zniknął i nigdy się już nie pojawił. A propos tych, którzy pojawią się na Poland Rock Festival i nie znikają, na pana Beno także czekamy.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Na termometrach blisko 40 stopni, prawie w całym kraju alerty najwyższego stopnia. Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu. Chodzi o tymczasowy areszt dla obywatela Gruzji. Świadectwo odebrane, plecaki rzucone w kąt. Czas zacząć wakacje.
1: SK Rock. Raport.
0: 18. Anna Kruszyńska, zapraszam. Żar z nieba, a na termometrach nawet blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego, trzeciego stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują też służby i lokalne władze. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur, krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
3: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
4: Przyjemnie, chłodniej od wody.
2: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
1: To jest raport.
0: Jest zażalenie na decyzję lubelskiego sądu, a chodzi o tymczasowy areszt dla Elnura A. Przypomnijmy, chodzi o 36-letniego obywatela Gruzji, który oskarżony jest o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. O szczegółach Jacek Werner.
5: O 3-miesięcznym areszcie tymczasowym zadecydował Sąd Rejonowy Lublin Zachód, który uwzględnił wniosek prokuratury krajowej, nakazując odosobnienie ze względu na obawę matactwa oraz zagrożenie wysoką karą. Z postanowieniem nie zgadza się obrońca Elnura A.
6: Uzasadnienie jest kompatybilne z linią obrony klienta, który się nie przyznaje.
5: Mówi adwokat Mirosław Kuchnicki, obrońca 36-latka. Dokumenty trafiły teraz do sądu okręgowego, który ma 7 dni na wydanie swojej decyzji.
0: Decyzja ta będzie już ostateczna. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała dziś umowę z wykonawcą na budowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczenie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężenia, ruszą jesienią.
7: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 kilometrów objazdu, korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
8: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
7: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym, oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem Marcin Amrus, dyrektor łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiadającego za inwestycje.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Świadectwa odebrane, plecaki rzucone w kąt, czas zacząć
9: Cieszymy
0: wakacje.
9: Cieszymy się, że w końcu wakacje. O, dzieci trochę odpoczną, musiały wstawać rano do szkoły.
10: No i rodzice nie będą musieli wstawać.
9: Tak, tak, i szykować śniadaniówek.
11: To pierwsze ich w życiu, wakacje.
12: Pierwsza klasa, no i cieszymy się z wakacji, ale tak samo też musimy to logistycznie zgrać, zapewnić dzieciom opiekę na okres wakacji. No i tyle, zaczynamy.
13: Bardzo się cieszę w końcu. W końcu odpocznę. Będę grał się coś. W końcu odpocznę sobie trochę.
10: Ośpisz troszkę?
13: No. Nie no, będę dryfować, bo w sumie mamy basen. I właśnie idziemy po materasę.
0: Bo dziś oficjalny koniec roku szkolnego, a z uczniami szkoły podstawowej nr 16 w Bydgoszczy i rodzicami rozmawiał Dawid Olszewski.
1: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Pogoda. Ciepło. Dziś najcieplej na krańcach zachodnich. 34 stopnie, 27 na Podhalu, 28 na północnym wschodzie, do 33 stopni na przeważającym obszarze kraju. Przed nami bardzo upalny i słoneczny weekend. Jutro w całym kraju słonecznie. Temperatura od 31 na północnym wschodzie, około 34 stopni w centrum, do 38 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko nad morzem i na Podhalu. W niedzielę nadal gorąco. Wieczorem mogą pojawić się opady deszczu i silny wiatr, a w poniedziałek na południu nawet 39 stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym. Escaro Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, dlaczego Tom Morello odwołuje wszystkie swoje koncerty. Sprawdzimy także ciekawą, wydawniczą niespodziankę od Joy Division. Ale zanim to wszystko, czas na Stonesów w nieco innym wydaniu. To Sum 41, to Painted Black. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Ciekawe, jakby potoczyła się ta historia rocka na świecie, gdyby pan Tom Petty dosyć mocno cisnął pana Dave'a Grohla. Był taki moment, drodzy państwo, że pan Tom Petty pojawił się w Saturday Night Live w 1994 roku, a u jego boku na bębnach zagrał Dave Grohl. I ten występ był tak dobry, że Tom Petty zadzwonił do Grohla i zaproponował mu stałe miejsce w swoim zespole. I to były naprawdę fenomenalne warunki jak na ten 94 rok, ponieważ Tom oferował Dave'owi w tym własny autobus koncertowy. Spokojne tempo tras. Natomiast sam Dave odmówił i wiemy, jak to się skończyło. Skończyło się na tym, że powstał zespół Foo Fighters i dzisiaj dużo mamy pięknych dźwięków do zagrania, także w radarze. To z ich ostatniego krążka.

0: Tak, spoglądam na to wydawnictwo. Ja też go chcę.
1: Nie powiem, że pragnę, ale...
0: Ale na pewno posłuchamy. Fani Joy Division teraz powinni się przykleić do głośników albo po prostu do radioodbiornika, ponieważ wyjątkowy zestaw koncertowy zatytułowany Eternal pojawi się 25 września. Czekaliśmy, drodzy Państwo, na to całe lata, no ale w końcu zbliża się ważny dzień, czyli wprowadzenie zespołu do Rock and Roll Hall of Fame, co nastąpi 14 listopada, więc to będzie też piękny jubileusz, żeby wypuścić tę płytę, która powstawała latami, dosłownie latami, a obejmować będzie nagrania z 16 koncertów na żywo zarejestrowanych między marcem 79 roku a majem 80. Mowa o 14 płytach CD, które 25 września trafią na sklepowych półkach. Skoro pani Agnieszka śpiewała o miłości, to my przy miłości pozostajmy. To taka krótka miłość, bo w końcu ta kompozycja powstała w 3,5 godziny. A to tylko pokazuje, że ten czas w muzyce jest kompletnie nieistotny.

0: I to jest cudowne, że ten zespół mimo ogromnej presji radzi sobie fenomenalnie. W tym tygodniu wspominaliśmy o Violet Grohl. Mówiłem, że strasznie martwię się o tym, jak ta płyta może brzmieć, ta kolejna, jeszcze kolejna, zważywszy właśnie na tę muzyczną presję. Bo w końcu tak jest z dziećmi znanych muzyków. Spoglądamy raz na jakiś czas to, co robią synowie muzyków Metallica, muzyków Kiss, to, co robi pani Violet Grohl, czy to, co właśnie robi, czy robił przed chwilą pan Eliach, czyli syn pana Bono w zespole Inhaler. Natomiast pan Bono wyjaśnił jakiś czas temu, że on się nie przejmuje tym, że jego ojciec jest sławny. Jak mówi Bono, naprawdę zupełnie go to nie rusza, bardzo luźno do tego podchodzi. Ale może dlatego, że ten młody wokalista już dawno znalazł swoje miejsce na tej muzycznej scenie.
1: Autopromocja. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00
2: w ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program ESC Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: eskrock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: eskrock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

To The Doors, Westerrock, a te koncertowo-europejskie drzwi, które uchylił dla nas Tom Morello, właśnie zostały zamknięte z hukiem. Natomiast powód jest bardzo ważny, bo kiedy słyszeliśmy 4 dni temu jakieś wzmianki na temat jego mamy, nie sądziliśmy, że aż tak to szybko się potoczy. 102-letnia mama Mary Morello właśnie trafiła do szpitala, a Tom postanowił jednak odwołać całą europejską część trasy koncertowej, no i wraca do Stanów Zjednoczonych. Trzymamy oczywiście kciuki za szybki powrót do zdrowia pani Mary, a my sięgamy po Toma Morello i po jego syna Romana. To One Last Dance w Esce Rock.

0: Pan Bruce Springsteen czekał na tę chwilę ponad 20 lat. Powstało wyjątkowe Centrum Muzyki Amerykańskiej imienia właśnie Bruce'a Springsteena, człowieka, który wydaje się, że kiedyś był trochę mniej zaangażowany politycznie. My wiemy o tym, że powstanie to muzeum już od 3 lat, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki w amerykańskiej prasie, natomiast szalenie polecam. Pewien artykuł, który się pojawił 3 dni temu, ponieważ nie sposób nam jest wybrać się do New Jersey i sprawdzić to wszystko. Natomiast w magazynie Rolling Stone 3 dni temu Joel Stein napisał fenomenalny artykuł, który pokazuje niesamowitą historię tego miejsca, ale także historię zmiany Bruce'a Springsteena i historię trochę tego, że tam nie wszystko się ze sobą zgadza. Tytuł nazywa się Kiedy Bruce Springsteen staje się historią, a lead to pielgrzymka do nowego Centrum Muzyki Amerykańskiej imienia Bruce'a Springsteena ujawnia dziwną przepaść między artystą a jego dziełami. I faktycznie czyta się to tak, jakby pan Joel Stein jako wielki fan, gdzie podkreśla to za każdym razem w tym artykule, faktycznie wybiera się na tę muzyczną pielgrzymkę i w pewnym momencie następuje u niego także ten wspomniany zgrzyt. Polecam bardzo serdecznie, naprawdę. Mam wrażenie, że w ostatnim 10-leciu ani razu nie polecałem aż tak dobrego artykułu, natomiast to pokazuje nieco inną historię, o których myślę, że polskie media nie są w stanie w żaden sposób napisać. Panie i panowie, zbliża się 19. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na te informacje od zespołu The Rolling Stones.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. Sebastian Rejent. Wiem, że dom był bezbożny.
3: Bezbożny?
2: Dobre słowo.
3: Moja mama teraz, patrząc na kalendarz z Janem Pawłem II. Co ten
2: ale nie
3: gada? Wkładasz kij w mrowisko. Mamo, nie słuchaj tego gościa. Pan Marcin tak sobie gada pod nosem.
2: Ale pomaga ci. Pomogło ci to, że zrobiłeś ten materiał.
3: To też było ciekawe, bo nikt w Polsce się nie zajął. Nie wziął jeszcze na tapet takiego motywu.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Eska Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze posłuchamy nowości solowej od lidera Dziwnej Wiosny. Ponadto zagramy jeszcze ciepły numer od Stonesów z ich nadchodzącego krążka. Na koniec wyskoczymy dzisiaj muzycznie także do żywca. Ale zanim to wszystko, to sprawdźmy, czy może pod tym mostem jest nieco chłodniej. To ostre warzywa w Eski Rock. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00.

Coś czuję, że dzisiaj nie zabraknie także kosmosu na antenieński rok w kontekście nowych dźwięków. Przed nami ten pierwszy kosmos od lidera Dziwnej Wiosny, który szykuje się do wydania swojego solowego debiutu. Dawid Karpiuk, drodzy Państwo, nazwał swoją płytę Kosmos. Dzisiaj przedstawił swoje Huragany, czyli drugi singiel zwiastujący ten nadchodzący krążek. No i też pięknie zapowiedział tę płytę. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, no ale spróbujemy. Jak mówi Dawid, te huragany to porwą nas tak samo jak jego, a porwą energią, bitem, tańcem, melodią, szaleństwem. Jak mówi, jeśli tylko na to pozwolisz, staną się Twoim nowym soundtrackiem. Soundtrackiem Twoich najlepszych sytuacji, Twoich najgorszych sytuacji, Twoich ranków i wieczorów, Twoich łez i radości, Twojej niepowstrzymanej energii. No pięknie, żeś nam pan to wszystko powiedział, to teraz muzycznie to wszystko sprawdzimy. To Huragany i Dawid Karpiuk.

No dobrze, bo ja się już nie mogę, drodzy Państwo, doczekać. Jest. Jeden i drugi. Nowy numer zespołu The Rolling Stones z płyty Foreign Tongues, czyli płyty, która 10 lipca będzie miała swoją premierę. I przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, jak zareagujecie na tę nowość, bo ja... No tak trochę dziwnie, ale będziemy oczywiście grali te kompozycje, żeby może się lekko osłuchać z tymi nowymi dźwiękami od The Rolling Stones. Wcześniejsze wszystkie single, no jestem totalnie kupiony i zakochany. Natomiast jak po raz pierwszy usłyszałem Jealous Lover, to sobie pomyślałem, zupełnie coś innego niż to, do czego przyzwyczaili nas przy okazji promocji tej płyty panowie z The Rolling Stones. A później pojawił się jeszcze drugi numer, Divine Intervention, w którym pojawił się pan Robert Smith. Natomiast ten numer w ogóle dzisiaj podarowałem sobie, dlatego że nawet Pitchfork dzisiaj żartował sobie, że po kilku przesłuchaniach oni nadal trudno im wskazać jest tę partię wokalną pana Roberta Smitha z formacji The Cure i tutaj pełna zgoda. No powiem szczerze, że jestem trochę zaskoczony tymi nowymi dźwiękami, no ale dajcie znać, jak wam się podobają nowi Stonesi. To premiera, to Jealous Lover.

0: Gdyby zapytać pana Slasha o najważniejszy powód przyjazdu do Polski, to ten powód jest, drodzy państwo, z mięsem. Wyobraźcie sobie, że kiedy pan Slash gościł ostatni raz na Śląsku 13 lat temu, wybrał się na pierogi z mięsem i po 13 latach, kiedy ostatnio gąsi znów witali się w Polsce, to znów wybrał się dokładnie do tego samego miejsca, co 13 lat temu i zamówił dokładnie to samo. Znów wziął pierogi z mięsem, tak jak podczas pierwszej wizyty, natomiast swoje zamówienie tym razem uzupełnił plackiem z wołowym gulaszem. Gdyby znów zabrakło tego smaku, panie Slashu, polecamy się. Katowice, pierogi z mięsem, Polska.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Kocham silniki Hemi i uważam, że to jest... Ja im tego tak zazdroszczę, że oni sobie mogą, że nawet nie pytajcie.
1: Łukasz Bąk.
3: Bo zazwyczaj i do tej pory było tak, że proszę bardzo, macie tutaj, nasz samochód potrafi sam skręcać, on ma autopilota, ale jak coś się wydarzy, to wina jest zawsze kierowcy.
1: Każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry państwu, Krzysztof Cugowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie tutaj, Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock.
12: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.

dzisiaj takie rzeczy na scenie rzet. Warto o tym wspominać, bo dzisiaj rusza męskie granie 2026. Żywiec jest już gotowy. Dzisiaj dużo niesamowitych emocji w amfiteatrze pod Grojcem. Takie rzeczy w piątek i w sobotę. Między innymi dzisiaj na dużej scenie Vito Bambino, który będzie pojawiał się z Fukajem. Będzie projekt Grechuta Herbuta 2.0. Będzie Sea Stars. Pojawi się też, uwaga, bardzo ciekawy projekt, czyli Problem, który będzie sięgać po utwory z repertuaru Kazika Staszewskiego. No i będzie także reinterpretować kompozycję formacji Kult. Będzie naprawdę bardzo ciekawie. No i scena rzet, gdzie między innymi właśnie pojawi się pan Organek. Polecamy bardzo serdecznie, w sobotę bardzo podobnie, nieco zmieniony skład. Natomiast dziać się będzie przez najbliższe miesiące. A już z nami ona, niesamowita.

0: Nie wiem, na co wy liczycie w kontekście formacji H-Blocks w przyszłym roku, natomiast 20-lecie wydania Open Letter to a Friend myślę, że zasługuje naprawdę na jakieś piękne celebrowanie tego czasu. Czy w przypadku jakiejś płyty, może jakichś niewydanych kompozycji, może jakiegoś wyjątkowego tournée, może dostaniemy jakiś piękny winyl? Nie mam zielonego pojęcia, mam tylko wielką nadzieję, że tam to się kotuje w tym zespole, jeśli chodzi o kreatywne pomysły na celebrowanie tej wyjątkowej płyty, która w przyszłym roku będzie świętować swoje 20-lecie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Odziana w kostium kąpielowy Katarzyna Cichopek wdzięczy się do słońca na pomoście. Fani są zachwyceni i piszą: jest ogień.
3: Widzieli, że on czyta takie informacje, to zawsze ma lekko rozmarzone oczy.
2: Ale ja
3: to
2: tak
3: jest
2: samo.
3: Bardzo ciekawe, prawda?
2: Rozmazane.
4: Marina Uczengo chwali się talią osy w bikini.
2: Ty, w życiu nie widziałem osy w bikini. Widziałaś jego oczy? Halo, dzień dobry.
5: Piłkę wymyślili Indianie prekolumbijscy. Drużyna, która przegrywała, była na ogół składana w ofierze.
2: A propos tej naszej reprezentacji, to ja mam wrażenie, że faktycznie same ofiary. Na bramce w Polsce mógłby stać wódz Wielka Faja.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. SK Rock Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy zaskakującej nowości od zespołu Kasabian. Sprawdzimy także, co dzieje się wokół nowości od zespołu Deep Purple. SK Rock. Ale zanim to wszystko, czas na nas. To my. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam na ostatnią godzinę naszego dzisiejszego piątkowego spotkania w Radarze.

czekamy, aż w lipcu pojawi się najnowszy krążek formacji Deep Purple Splat. Wiem, że w najbliższym tygodniu spodziewajcie się, czy to na antenie Eski Rock, czy także na stronie wywiadu z muzykami tego zespołu, którzy powiedzą wprost, że to, co pojawiło się w mediach o tym, że podobno mają wydać najcięższą płytę od lat, to tak mówią recenzenci, ale ci, którzy tak naprawdę tworzyli tę muzykę, wcale tego nie potwierdzają. Natomiast rozmawiałem z tymi, którzy słuchali nowej płyty i faktycznie nie przypomina te najcięższe momenty z historii zespołu Deep Purple, co powinno przynajmniej tych ortodoksyjnych fanów cieszyć tego zespołu. Natomiast Ian Paice jeszcze kilka dni temu powiedział, że ta najnowsza płyta Splat to nie jest jeszcze koniec, bo oni są w takim cugu teraz wydawniczym, że już planują kolejną płytę. To zanim kolejne płyty Deep Purple, to pochylmy się nad najnowszą płytą panów zespołu Muse. To dzisiaj na sklepowych półkach pojawił się krążek The Wall Signal, czyli, jak to mówili panowie, połączenie kosmicznej tajemnicy, egzystencjalnej nadziei i ekscytującej możliwości kontaktu z czymś o wiele większym niż my sami. To jest, drodzy państwo, dosyć enigmatyczna płyta, na której pojawiło się 10 nowych kompozycji, ale z drugiej strony bardzo potrzebna płyta, bo sam Matt Bellamy w rozmowie z NME powiedział, że ta płyta stała się dla niego czymś w rodzaju katarzis, takim kołem ratunkowym, którego się trzymał, by na nowo znaleźć swoją muzyczną tożsamość. I to właśnie z tej dzisiejszej premiery. Polecamy także recenzję na stronie eskarok.pl. To Cryogen.

Przyznam szczerze, że bardzo długo biłem się z myślami, czy dzisiaj na antenie Jański Rok w piątkowym radarze sięgać po najnowszą kompozycję formacji Kasabian, bo jest ona bardzo mocno nieoczywista. I później znalazłem te informacje, o której Serge Pizorno powiedział na temat inspiracji tą kompozycją. Powiedział, że pamięta, jak pierwszy raz usłyszał Doggy Style z Snoop Dogga w samochodzie swojego kumpla, i to był jeden z tych utworów, przy którym człowiek zastanawia się, co to jest, bo wcześniej nie słyszał niczego podobnego. I to właśnie Snoop Dogg był inspiracją dla pana Sergio Pizorno, by stworzyć tę dzisiejszą premierę od Kasabian. Premierę, o której wiemy już, że została ona przesunięta z 17 lipca na 4 września, ponieważ ta nowa płyta Act 3 trafiła na stół operacyjny, jak mówią panowie, żebyśmy mogli wprowadzić ostatnie poprawki. Piszą i dodają, że nie mogliśmy wypuścić go w świat, dopóki nie będzie dokładnie taki, jakiego chcieliśmy. Albumy są wieczne, zaufajcie nam, warto będzie jeszcze trochę poczekać. Do 4 września przyjdzie nam poczekać na całą resztę kompozycji poza Superpowers. Panie i panowie, premierowo to nowy Kasabian.

0: Chyba w końcu zatrzasnęły się drzwi do lodówki, z której wychodził pan Youngblood. Najpierw zaczął wypełzać przy okazji pożegnania Black Sabbath. Później była współpraca z formacją Aerosmith. Współpraca z The Smashing Pumpkins. W pewnym momencie pan Young powiedział, że bardzo chciałby nagrać także kompozycję z Eddie Vedderem. No, póki co pan Eddie jeszcze milczy, pan Youngblood też milczy. Ale niebawem rocznica tego pamiętnego koncertu. Kto wie, kto pierwszy otworzy lodówkę z panem Youngbloodem.
1: Autopromocja. Koszykówka, burgery, Wielki Kanion, Hollywood, Statua Wolności, NASCAR. Ale przede wszystkim muzyka. Jak Stany długie i szerokie. Wszędzie, od Nowego Jorku po Alaskę, znajdzie się ktoś, kto tworzy naprawdę ciekawe dźwięki.
2: Zapraszam na pokład mojego Greyhounda.
1: Zabiorę was w wyjątkową muzyczną podróż. Droga 66 w SC Rock. Startujemy już dziś o 21.
2: Łukasz Szczeciłowski, zapraszam.
1: Autopromocja. Dobrze rokuje.

To Nirvana Westerok. Zatrzymajmy się przy tym zespole i przyznam szczerze, że rzadko to robię, żeby sięgać aż po tak lokalne imprezy, ale po prostu ona mnie aż urzekła. Muzyczne kino plenerowe. Jak zobaczyłem, co tam będzie wystawiane, to aż złapałem się za głowę. Tylko w lipcu drugiego będzie można zobaczyć Nirvana MTV Unplugged z Nowego Jorku. To samo będzie powtórzone pod koniec lipca, ale poza tym w lipcu jeszcze Coma, Michael Jackson i Andrea Bocelli. Wszystko oczywiście koncertowo, a w sierpniu The Australian Pink Floyd Show, Jam z Jarocina z 2019, Kult MTV Unplugged i na koniec Metallica. Coś czuję, że te wakacje będą bardzo muzyczne. Wielkie szapoba dla Otwocka za tego typu inicjatywy. Oby częściej także w innych miastach. Ojciec jest dumny. The Proud Daddy i Cedar.

0: Ale zanim oddamy stereeski rok w amerykańskie ręce Łukasza, warto wspomnieć, że ta kompozycja debiutowała właśnie w Stanach Zjednoczonych i to był pierwszy singiel w historii Depeche Mode, który miał właśnie swoją premierę, czy to sklepową, czy radiową, tydzień wcześniej niż w Wielkiej Brytanii. To tak a propos właśnie tych amerykańskich kontekstów, których nie będzie brakować już za kilka chwil. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj, za cały tydzień, no i polecam się także w poniedziałek po 18:00. Z tego miejsca przyjemnego, niezbyt ciepłego weekendu wam życzę, chociaż wiemy, jak będzie w rzeczywistości. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Droga 66 w Esce Rock. Esce Rock. Kawałki zza oceanu prezentuje Łukasz Szaciłowski.
2: This song is called Party Like Tomorrow is the End of the World. So that's all you can eat. Uh-huh.

0: W miniony wtorek warszawska progresja wypełniła się po brzegi ciuchami w panterkę, obcisłymi koszulkami i niesamowitą ilością brokatu. A to dlatego, że na scenie warszawskiej progresji wystąpił zespół Steel Panther. I dlatego też dzisiejszą drogę 66 rozpoczęliśmy numerem Party Like Tomorrow is the End of the World, tyle że w wersji lekko akustycznej z płyty Live at Lexis Mom Garage z 2016 roku. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu, witam bardzo gorąco w drodze 66 i zapraszam. To jeszcze jeden numer Steel Panther, numer, którego również nie zabrakło w setliście panów w miniony wtorek w Warszawie. I tak jak w przypadku numeru, który otworzył nasze dzisiejsze spotkanie, tym razem też postanowiłem sięgnąć po wersję z płyty Live at Lexis Mom Garage z 2016 roku. Ten numer to rzecz jasna największy przebój grupy Steel Panther, czyli Glory Hole.
1: This song is off of All You Can Eat. We've never done this song like this before. We're gonna do it right fucking now. It's a song called Glory Hole.

wcześniej Glory Hole i Steel Panther, a przed chwilką Samantha's Gone. To już Corey Taylor z płyty CMFT z 2020 roku. Numer, który pojawił się tutaj nie przez przypadek, ponieważ panowie ze Steel Panther bardzo mocno kumplują się z całym Stone Sour, z Corym Taylorem na czele. No i w pewnym momencie nastąpiła specyficzna wymiana między tymi dwoma zespołami. Mianowicie w teledysku do Wasted Too Much Time grupy Steel Panther jako zespół Steel Panther wystąpił zespół Stone Sour. A w teledysku do Samantha's Gone panowie ze Steel Panther odwdzięczyli się Coremu Taylorowi. No i to oni zagrali muzyków właśnie w tym klipie. Polecam bardzo gorąco obejrzenie i jednego, i drugiego klipu, bo to naprawdę jest bardzo ciekawa kolaboracja, która pokazuje poczucie humoru obydwóch ekip i przy okazji dystans do samych siebie. Jeśli zaś chodzi o CMFT, to jest debiutancki krążek Corego Taylora, na którym udało mu się upchnąć rzeczy, które nie zmieściły się stylistycznie, czy może z jakichś innych powodów, ani na płytach Stone Sour, ani na płytach Slipknota. Zresztą posłuchajmy jeszcze jednej próbki z tego albumu. Tym razem to będzie numer, który ja na tym albumie cenię sobie najbardziej. Numer nosi tytuł Kansas w drodze 66, Corey Taylor.

2021 roku Netflix zmontował taką komedię o superbohaterach zatytułowaną Thunder Force. No i do pracy nad muzyką do tego filmu zaproszony został Phil Eisler, który jest kompozytorem utworu, którego przed chwileczką wysłuchaliśmy. Notabene to utwór tytułowy z tego filmu i singiel promujący całą ścieżkę dźwiękową do filmu Thunder Force. No ale Phil Eisler zaprosił do współpracy wielu naprawdę ciekawych muzyków, bo oprócz niego zagrali tutaj Tina Guo, Dave Lombardo, Scott Ian, pojawiła się też Lizzie Hale, no i oczywiście wspomniany wcześniej Corey Taylor. To jeszcze jeden kawałek ze ścieżki dźwiękowej do filmu Thunder Force z 2021 roku. Tym razem będzie to kawałek, w którym oprócz Phila Eislera usłyszymy jeszcze Scotta Iana na gitarze i Dave'a Lombardo na perkusji. A numer nosi tytuł Thunder Force Suite.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Julia Wieniawa po figlach na Ibizie dała follow kochankowi szwedzkiego księcia. Czy wiecie może, jak jest psiapsi po szwedzku?
2: Nie wiemy, ale fajnie, że mu dała.
3: W co trzecim artykule widnieje niejaka Dorota R., oskarżona o wielkie przewały finansowe. Nie mam pojęcia, o kogo chodzi, ale podobno fajna dżaga.
1: Mówiliśmy o wężach przede wszystkim, spotkanych podczas mundialu przez zawodników.
3: No i dzwoni słuchacz w tejże sprawie.
4: Że chodnik rogaty pozdraciła go żona. Widocznie była grzechu warta.
5: Gdyby pojechali ze swoimi rodzinami, w sensie partnerkami, to kogo by spotkali? Uch, mi.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esse Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Biebrzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hurt, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Reklama. Droga 66 w S

Skoro wcześniej wywołałem do tablicy Lizzie Hale, no to stwierdziłem, że to jest doskonała okazja do tego, żeby jeszcze trochę Lizzie zagrać. Bo Lizzie Hale w drodze 66 nigdy za wiele. Zresztą poświęciłem jej jakiś czas temu cały program, całą audycję Droga 66. Jeśli Państwo nie słyszeli tego programu, odsyłam na skrok.pl do zakładki podcasty. Tam zresztą mogą Państwo odsłuchać wszystkich dotychczasowych odcinków Drogi 66. Jeśli zaś chodzi o Sophie Lloyd, z którą przed chwileczką Lizzie Hale zaśpiewała w numerze Imposter Syndrome, to jest to bardzo ciekawa postać, bo Sophie Lloyd jest gitarzystką, która znana jest przede wszystkim ze swojej ogromnej obecności w social mediach, ale oprócz tego jest też członkinią zespołu, który towarzyszy na trasach Machine Gun Kelly'emu. Płyta Imposter Syndrome pojawiła się 10 listopada 2023 roku. No i oprócz Lizzie Hale pojawiło się tam naprawdę wielu znamienitych gości. Ale ja wracam do Lizzie Hale, bo tak jak mówiłem, Lizzie nigdy za dużo. Tym razem Lizzie wystąpi w towarzystwie zespołu The Picture Books, a numer, który dla Państwa przygotowałem, to Rebel.

No i w tym momencie jestem winien Państwu wyjaśnienia. A to dlatego, że grupa The Picture Books to tak naprawdę grupa niemiecka. To jest duet wywodzący się z nadrenii północnej Westfalii. Natomiast utwór, którego przed chwileczką wysłuchaliśmy, Too Soft to Live, Too Hard to Die, to...

utwór, w którym gościnnie pojawiła się wokalistka Elin Larsson z zespołu Blues Pills. Blues Pills znowu to zespół szwedzki. Zatem jak sami Państwo słyszą, Ameryki tutaj niewiele. Na szczęście punktem zaczepienia jest dwóch panów, którzy założyli zespół Blues Pills. Amerykański basista Zach Anderson i amerykański bębniarz Corey Berry. Jeśli zaś chodzi o Niemców z The Picture Books, ich powiązania z Ameryką są dość silne, ponieważ panowie wyprowadzili się za wielką wodę, tam komponują, tam nagrywają, tam współpracują z amerykańskimi artystami i ich muzyka brzmi na wskroś amerykańsko. Zresztą za chwileczkę będziemy mieli kolejną okazję, żeby sprawdzić to na własnych uszach. Zanim jednak zagram dla Państwa kolejny utwór, to tylko dla porządku powiem, że wszystkie numery The Picture Books, które pojawiają się w dzisiejszej drodze 66, pochodzą z płyty The Major Minor Collective z 2021 roku. No to teraz jeszcze raz The Picture Books, tym razem w towarzystwie artysty z Kanady, Johna Harvey'a, który przez długie lata grał na basie i śpiewał w zespole Monster Truck. Numer, który dla Państwa wybrałem, nosi tytuł Holy Ghost.

dzisiejszą drogę 66 zacząłem od zespołu, na którego koncercie byłem w miniony wtorek. Jeśli zaś chodzi o zakończenie dzisiejszego programu, to postawiłem na zespół, na którego koncercie byłem w roku 2019 w warszawskiej Hydrozagadce. Pochodzący z Hamilton w stanie Ontario w Kanadzie, zespół Monster Truck. Aktualnie w skład zespołu wchodzą tylko dwie osoby, gitarzysta Jeremy Wiseman i klawiszowiec Brandon Bliss, ale kiedy panowie odwiedzili Polskę w 2019 roku, występowali jako kwartet. Dodatkowo na bębnach grał Steve Keeley, a John Harvey był operatorem basu i wokali. A aktualnie, jeżeli chodzi o ten zespół, trudno powiedzieć, co tam się dzieje, bo zarówno bębniarz, jak i basista i wokalista odeszli, więc na pokładzie został tylko klawiszowiec i gitarzysta. Czy Monster Truck powróci do grania? Czy Monster Truck będzie wydawał nową muzykę? To się okaże. Szczerze powiedziawszy, trzymam za to kciuki, bo to naprawdę bardzo ciekawy skład. Polecam gorąco sięgnięcie po ich płyty, od chociażby Sis in Heavy z 2016 roku, z którego przed chwileczką wysłuchaliśmy numeru Don't Tell Me How to Live, czy na przykład Warriors z 2022 roku, z którego kawałkiem zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja tylko przypomnę, że przez cały czas mogą Państwo do mnie pisać na droga66@skrock.pl, a wszystkie dotychczasowe odcinki Drogi 66 znajdą Państwo na skrock.pl w zakładce podcasty. No to na dobranoc ode mnie jeszcze jeden Monster Truck, Country Living. Łukasz Szczeciłowski, dziękuję Państwu za dziś, no i do usłyszenia w Drodze 66 za tydzień o 21:00.

0: DSC Rock. Najlepszy rok zza oceanu. Auto
1: promocja.
0: Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. DSC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: Każdą sobotę o 7:00
2: w SC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w SC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Autopromocja. Reklama. Podlasie to nie tylko kraina spokoju, dzikiej przyrody, żubrów i łosi. To też festiwal Rock na Bagnie. 3 i 4 lipca w Goniądzu nad Pieprzą zagrają legendy światowego i krajowego punk rocka. Hugh Cornwell, Zeke, The Clover Hearts, Deserter, Maleo, TZN, Xena, Hurt, Zenek Grabowski i inni. Duża i mała scena, konferencje naukowe, filmy i spotkania. To wszystko w Goniądzu na Podlasiu podczas 16. edycji festiwalu Rock na Bagnie. Już 3 i 4 lipca. Zaprasza Łoś. Poleca SK Rock.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Odwiedź największą.

Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca SK Rock. Reklama.